mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: David Guetta to taki człowiek, który dobrze, że z nami jest od samego rana. Słuchajcie, oczywiście RMF Max.
1: Mówimy wam od samego rana dzień dobry. Filip Kliber,
2: Natalia Kawałek,
0: Mateusz Marek.
2: No i razem z Davidem Guettą, no ja się czuję nastrojona na przykład do biegania, także nie wiem jak wy, ja biegnę po kawę.
1: A ja bym się nastroił do tego, żeby jeszcze puścić Rihannę. Co
0: a ja
1: na to?
0: Bym sobie postał i pobiegał w myślach, bo to też jest fajne.
2: To no i to pobieg... jest plan, to jest plan.
1: Póki co chodziłeś mi po głowie, a teraz jeszcze będziesz biegał.
2: Rihanna, don't stop.

0: I to jest poranna moc, energia, której potrzebujecie. Wstawaj, nie udawaj, to Armin van Buuren i Everlasting. Tak bardzo zagramanicznie nam się zrobiło. Od tego nas macie w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą.
1: Italia, Espania i Grecja.
0: Si, senior, si.
1: Nie wiedziałem, jak jest Grecja po grecku. To najpopularniejsze kierunki, jeżeli chodzi o wakacje 2026. Z tego, co czytamy, najbardziej zyskują na popularności z kolei Albania albo Bułgaria. Z tego, co czytamy,
2: tak samo w internecie. Jest najpopularniejsze miejsce, gdzie byli wszyscy na wakacjach?
0: No.
2: No gdzie? No, w hotelu, nie?

0: Zawsze, zawsze dobrze brzmi o poranku. To kawałek In My Mind, ty to Dainoro, to Gigi D'Agostino w RMF Max. Nie śmiejemy się, tylko opowiadamy.
1: Legenda, legenda. Mordeczki, jesteśmy z wami od rana, żebyśmy się wszyscy świetnie bawili i pomysł na zabawę, Natalia, proszę bardzo,
2: przedstawmy. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest zabawa, bo to jest poważna sprawa, bo wakacje się już kończą, mamy ostatni piątek wakacji i ja to sprawdziłam. Ja sprawdziłam cały internet wzdłuż i wszerz i trzy razy nawet i przez te wakacje ani razu żaden portal nigdzie nie pisał o złotym pociągu.
0: A zawsze co wakacje złoty pociąg wracał.
2: Dokładnie.
0: To prawda.
2: Wracał jak złoty pociąg. To jest niesamowite. I w związku z tym nie wiadomo co właśnie. No.
1: Jest pytanie, słuchajcie, uzupełnijmy braki, wypełnijmy lukę.
2: Dopełnijmy przepowiednie.
1: Nagrajcie nam na Messengerze RMF Max albo na Instagramie głosóweczkę. Gdzie jest złoty pociąg?
2: Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, to mogą być plotki, to mogą być potwierdzone informacje. Chcemy ruszyć z poważnym śledztwem jeszcze przed godziną 6.
0: Jesteście najlepszymi reporterami RMF Max. Poranna ekipa zawsze da radę. Gdzie jest złoty pociąg? Głosówka.

0: Dawid Podsiadło, Zamula, ale jeszcze tylko troszkę. Zresztą Zamula bardzo ładnie i za to jesteśmy mu wdzięczni. Na błysk w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Ale ekipa RMF Max reporterów jest od samego rana gotowa za to, żeby relacjonować, gdzie może być złoty pociąg, bo siedzimy i zastanawiamy się od samego rana w ten ostatni piątek wakacji.
4: O co chodzi
3: z tym złotym pociągiem,
4: gdzie? Nie mam w plecach, nie wiem.
0: No ja właśnie. Zobaczyłam dzisiaj nagłówek, bo otworzyłam przed momentem gazetę i jest nagłówek, że pociąg nam odjechał, ale nie chodzi o złoty pociąg, tylko jakieś tam olimpijski, medale, coś tam.
3: Ale za to Robert może mieć trop. Posłuchajcie Roberta.
5: Ja bym sprawdził za lodówką. U mnie jak czegoś długo nie ma, to pewnie zawsze znajduje się za lodówką.
4: No to pewnie pykło, albo pralka wciągnęła, wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale pralka to by wciągnęła, no nie wiem, max dwa wagony. A co z resztą?
3: No właśnie, to jest to pytanie.
0: Pół zagadki rozwiązane. Co z resztą? Ja się pytam.
3: 7 po 6.

0: 6.15, najlepsze hity przez cały dzień w RMF Max, to Robin Schulz i Barbs z numerem Better Times. No ale właśnie, jest 6.15.
1: No nie, słuchajcie, niesamowite rzeczy na niebie, zaćmienie księżyca, krwawy księżyc, coś, co się dzieje raz w roku.
2: Nie, no, ale już
1: księżyc. No i tu właśnie taka historia, że ten księżyc też już był.
2: No, więc... no właśnie, tak nieśmiało chcieliśmy wam dać cynk, że no kochani, przespaliśmy to wszyscy razem, ale spoko, tak jak to zwykle bywa o tej porze dnia, czyli tak bardziej w nocy niż w dzień, to było tak z grubsza ciemno, no.
0: I tak byście nic nie widzieli i byście nie wrzucili tego na Insta. A, dajcie spokój.

0: jest piosenka dla wszystkich słuchaczy RMF Max i dla słuchaczek oczywiście też. Wszyscy macie styla i wszyscy jesteście fajni.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: Co się śmiejecie?
3: Nie, to prawda. Nie, nie.
0: Tak jest, ja mówię same fakty, szczera prawda, prosto
3: ja
0: w oczy i mikrofon.
3: Ja się uśmiecham po prostu.
4: Język faktów.
0: I to dokładnie, jest ze wszystkich języków
3: wybraliśmy, ale też przy okazji wybraliśmy internety, więc baczność. Ponieważ jest koniec Pantery po 30 latach. Pantera, dla tych wszystkich, którzy nie są wtajemniczeni w wojskowe tematy, to jest kamuflaż i wojsko w końcu zmienia ten kamuflaż i będzie zupełnie nowe umundurowanie.
0: Czekaj, czy chodzi o te zielone takie ciapy, co mają na spodniach?
3: Dokładnie, to
0: okej,
3: o to chodzi.
0: I to się zmienia.
3: Tak jest.
0: A nowa jakie, kolekcja wchodzi, rozumiem.
4: Jakie będzie nowe umundurowanie? Patrzę, tak patrzę, przyglądam się, kurczę, i nie widać. Dobry ten kamuflaż.
1: Pamiętaj. Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Idealny na grzyby. Po prostu, więc jeżeli chcecie być niewidoczni na grzybach, nowy kamuflaż wojskowy. Tobi Romeo.

0: najfajniejsze rzeczy w życiu to są takie rzeczy, na które trzeba trochę poczekać, na Martina Garrixa i Eda Sheerana. W sensie na wypuszczenie tego numeru trzeba było poczekać parę dobrych lat, bo panowie się troszeczkę zagapili, ale słuchajcie, 6:39 i są takie rzeczy, na które o poranku też bardzo czekacie.
1: Wiemy, że czekacie na to, żeby się z nami pobawić, bo wy uwielbiacie nam wysyłać głosówki i bez was absolutnie ten program nie istnieje, więc...
2: I masz okazję wbić się teraz na antenę, a sprawa jest prosta, która poprawi wszystkim samopoczucie i zdrowie.
1: Co chodzi?
2: Chodzi o ziewnięcie.
1: Trzeba sobie ziewnąć, człowieku. Nagraj nam, jak super fajnie ziewasz. Zobacz, jakie to jest proste, bo wchodzisz na Facebooka RMF Max albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz nam głosówkę po prostu jak ziewasz, a my potem to puszczamy na antenie. To będzie super program.
2: I wiedziesz, jaki zadowolony, jak widzisz, wiedział, że cała Polska se ziewnęła akurat przez ciebie.
1: Dzięki tobie. Nagraj głosówkę.
3: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan. A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A kabanos opakowany Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
9: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
8: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
9: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: innych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: to wszędzie jest tło.
1: Dementujemy, nie ma smogu dzisiaj w Warszawie, wszystko jest G. Tamagotchi w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Gramy dobre numery, jest gramy. Ekstra, jesteśmy z ekipą RMF Max. Tak. Słuchajcie, ale też mamy dla was zabawę, która sprawia, że człowiek jest zdrowy, rzeźki i pobudzony.
1: Może tylko troszkę głupio wygląda przez moment, ale nie szkodzi.
5: Ale proszę was.
1: O tej porze nikt nie widzi.
5: Trzeba sobie ziewnąć, bo taka jest pora, że my wszyscy ziewamy, tym bardziej, że jest piątek, więc posłuchajcie, jak ziewa Monika. Jeżeli teraz ziewnąłeś albo ziewnęłaś, to podziękuj Monice tak. Też przy okazji.
1: Aż mi łzy do oczu napłynęły dzięki Słodziutko. Monika, to było super ziewnięcie.
5: Robert?
1: Robertur!
4: Diagnoza jest taka dwojaka, nie wiadomo czy to z ziewania, czy po prostu plecy go bolą.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: To jeszcze się trzeba przeciągnąć.
5: Peseloza, po prostu.

0: Rozpędzamy się o poranku, to już 6:56 w RMF Max. Abicie kończy swoje Waiting for Love, ale ty absolutnie nie kończ, tylko zostań. Za chwilę Flash, sport i pogoda w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
3: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
2: Milk Patrol!
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.

0: kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa Imielin.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 000 zł.
2: Nie wierzę!

0: spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak widzisz, na jaki wykonasz.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Poranne. Dzień dobry, jest godzina 7 w RMF Max, czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega, zaczynamy. A wyjeżdżamy z wami na drogi o poranku utrudnienia na Krajowej 74 w Ćmińsku w Świętokrzyskiem. Na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce zderzyły się 2 ciężarówki. Tuż po północy w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Był to już 13 taki alarm w ciągu minionej doby, co jest rekordem od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. W ataku Rosjanie użyli dronów i pocisków balistycznych i manewrujących. Już ponad 500 turystów ewakuowano z zagrożonych terenów Tybetu. W regionie utrzymuje się stan podwyższonej gotowości. Służby obawiają się kolejnych powodzi. Liczba ofiar wzrosła do co najmniej 469. Wracamy do kraju. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Prokuratura, co ważne, zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
6: Jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa.
5: Potwierdza minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. We wtorek początek nowego roku szkolnego. Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów. Wprowadzenie zakazu to, zdaniem nauczycieli, dobra decyzja.
7: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
8: W tym momencie to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. Dlatego bardzo się cieszę.
5: Mówili nauczyciele jednej ze szczecińskich podstawówek. Dzisiaj warto było wstać wcześniej i spojrzeć w niebo. Ci, którzy to zrobili, mogli oglądać częściowe zaćmienie księżyca. A jeżeli przespaliście ten moment, w mediach społecznościowych zobaczycie wiele pięknych ujęć tego zjawiska.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej europejskich pucharów. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tun, Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi. Natomiast w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polskie siatkarki wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 w swoim czwartym meczu grupy A Mistrzostw Europy.
9: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna.
5: Mówiła przyjmująca naszej kadry Martyna Czerniańska. A dziś Polki w ostatnim spotkaniu grupowym zmierzą się z Turcją.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Co szykuje dzisiaj Aura? No to będzie dzień, który bardziej będzie przypominać środek lata, a nie końcówkę wakacji. Przez większą część dnia ma być pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Dopiero na zachodzie po południu mogą pojawić się przelotne opady, a miejscami burze. Na termometrach całkiem niezłe wartości, od 23 w Suwałkach i Olsztynie, 26 stopni w Warszawie do nawet 31 stopni w Zielonej Górze. Miejscami będzie wiał porywisty wiatr.
4: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Gramy hity na maksa.
10: Są 4 minuty po godzinie 7. Natalia wyciągnęła z plecaka gumki, kulki i jedno pytanie mam. Czy ty je kupiłaś w muzeum, czy skąd?
11: Ja je wygrałam.
10: Ona je wygrała.
11: Wygrałam.
12: O nie, to myśmy je wygrali.
10: To tak, to my.
12: I wy.
10: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
11: Natalia Kawałek
12: i Mateusz Marek.
11: I gumy, kulki.
10: 5 po 7, to Piki Beki G już teraz.

0: przywołujemy najlepsze wspomnienia najlepszymi hitami, które doskonale brzmią przez cały dzień. Fragma i Tokas Miracle na 11 minut po godzinie 7, ale teraz to dopiero posłuchajcie.
1: No.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
1: Przeglądamy dla was internet, żeby były ciekawostki. Beka do pracy i na cały dzień. Słuchajcie, Donald Trump stwierdził, że zmieniamy nazwę jeziora.
0: A co?
1: Nazywało się jedno z wielkich 5 jezior w Ameryce. Ontario.
4: I co, już się nie nazywa?
1: Nie, zmiana. Skreślamy, grubą kreską odkreślamy. Niech się teraz nazywa Jezioro America.
0: No pięknie, po polsku
1: Make
0: też.
1: Make America Lake Again.
4: Nie, ale to sprzedawcy magnesów, pamiątek, no i ciupak przede wszystkim. Tych wszystkich z napisem Jezioro Ontario są teraz totalnie załamane.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ale wiecie, co jest super? Że on z tą rewolucją zdążył przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zdążą wymienić podręczniki.
0: Oh my god. 12 po 7.

0: Ło, ale ten poranek. Poranek leci. Alan Walker i Fate Ava Max.
1: Leci, ja nawet kopię, tak
0: po godzinie 7. O, kopię i to mocno, ale to wiadomo. Tak działa podwójne espresso, które wam serwujemy od samego rana. Przy okazji informując was o komarach, bo komary to jest coś, co w sumie może i zniknęło, ale nie wiadomo, czy nie wróci.
2: No nie no, kochani, przeglądamy internet, żeby były ciekawostki i okazuje się, że już teraz polowanie na komary nocne będzie odbywało się ze wsparciem, bo wynaleziono... Kurczę, naprawdę.
1: Nocne wsparcie dla ludzi chyba, nie
2: jest,
1: dla komarów, nie?
2: Ma być takie po prostu, no, takie działko laserowe, które śledzi komara po pokoju i go, go rozpykuje. Wow. Także przyszłość się zbliża, miały być latające samochody, a jest taki terminator na komary, no.
1: Słuchajcie, pomyśleć, że ludzkość tyle poświęciła, wiecie, no bo to jest praca, to jest projektowanie, wdrażanie. Wszystko poświęciła, żeby czymś zastąpić zwykłego klapkę. Co z klapkiem było nie tak?
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mikołowie. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Rybnickiej 5 w Mikołowie. Teddy, pełen pomysłów.
11: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
12: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
13: No bo mają wszystko taniej.
12: A jeszcze jakiś?
13: Bo mają najlepszy wybór.
12: No i?
13: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
12: Ciekawe co jeszcze.
13: I jeszcze te farbę, co chciałaś.
14: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Ticurilla Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jana III Sobieskiego 65. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: I po reklamie.

0: Jak najlepsze wspomnienia.
1: Jak buszowanie po lesie.
2: Jak spotkanie.

0: Złoty numer, złoty chłopak, złota ekipa Mrozu, złoto w RMF Max.
1: Filip, Natalia i Mateusz.
2: No to miło, sympatycznie już było. Teraz niestety temat, który trochę boli i nas trochę zaskoczył z rana. I wydaje mi się, że no większego pobudzenia to my dzisiaj nie dostaniemy. To jakie dyskusje się tutaj pojawiły, to słuchajcie, to jest szok. Okazuje się, że mimo, że jest wrzesień, to już te, znaczy jeszcze nie ma, ale zbliża się wrzesień, to studenci mają coraz większy problem ze znalezieniem lokum. Podobno brakuje setek tysięcy miejsc w akademikach, nawet 400 tysięcy łóżek.
3: Moja propozycja? Niech się wyprowadzą z akademików najpierw ci, co siedzą tam przez 15 lat.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale słuchaj, jeśli zaczynasz w tym roku studia, nie martw się, czasem brak mieszkania to naprawdę jest najmniejszy problem, z jakim sobie poradzisz.
2: To warto podkreślić. Poradzisz sobie na pewno.
3: Co to będzie? Self-aware, 7.31.

0: Lecimy, nie śpimy, Bibi Rexa i David Guetta już kończą. A my się dopiero rozkręcamy, jest to 20 minut do godziny 8 i to jest ostatnia szansa na to, żeby w RMF Max zgarnąć bilety na Fire Festival.
1: No bo fajni ludzie słuchają RMF Max i mamy je dla was, dla ciebie i dla twojej ekipy. A dzisiaj wiadomo, no startuje BDS, Kukę, Problem, Alan Walker jutro, DJ Sting w niedzielę. Jest o co powalczyć, a zabawa no, jest sama muzycznie prosta.
2: No więc kochani, jeżeli macie chęć wybrać się na Fire Festival, no to sprawa jest prosta. Szukamy tytułu piosenki o tym, co teraz robisz. A że jest rano, możecie robić bardzo różne rzeczy i bardzo was prosimy o kreatywność. Wymyślcie coś takiego, co nas po prostu zwali z nóg.
0: Ludzie, ale wy jesteście najlepsi. Ekipa RMF Max zawsze daje radę. Napisz nam wiadomość na Facebooku albo na Instagramie, zwłaszcza jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś. To jest ważna informacja. Napisz nam wiadomość na Facebooku tytuł piosenki o tym, co teraz robisz.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699.

0: Prawie jak w radiu.
1: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
4: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Alex Warren i jego Passenger. Człowiek od razu się uśmiecha, ale też dlatego, że może wygrać bilety na Fire Festival.
1: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
2: Właśnie miałam mówić, że Alex Warren się cieszy, bo ten Passenger ma bilety, ale my też mamy bilety, tylko nie na autobus, nie na tramwaj, nawet nie na pociąg, ale na Fire Festival i to fajne bilety, na fajny line-up i wiemy chyba, do kogo mają szansę trafić.
0: Być może one powędrują do Artura, tylko najpierw Artur musi powiedzieć tytuł piosenki, o który pytaliśmy, który jednocześnie opisuje twój poranek. Artur, co to jest za piosenka?
3: Cześć, witam wszystkich. Mieszanie jajecznicy przy żony spódnicy.
2: Czy spódnica żony ucierpiała w tym zdarzeniu?
3: Nie, nie, na szczęście nie, ale jajecznica już gotowa.
0: Ale wiadomo, że przy okazji Artur na pewno jest spod Legnicy. Ale nie będziemy o Legnicy rozmawiać teraz, Artur, tylko będziemy rozmawiali na tematy wydarzeń, które się wydarzyły wczoraj. Quiz wiedzy z wczoraj. My zadajemy dwa proste pytania, ty odpowiadasz i jeżeli odpowiadasz dobrze, to my dajemy ci 4 bilety na Fire Festival. Gotowy?
3: Gotowy, jak najbardziej.
4: Wczoraj Tymoteusz Puchacz, który gra w Sabach Baku w drużynie z Azerbejdżanu, dowiedział się, że zagra w Lidze Mistrzów, między innymi z Barceloną, Arsenalem czy Manchesterem United. W związku z tym pytanie, pokaż jak robi sowa.
2: Pięknie zapuchane.
0: Brzmi jak puchacz, no rzeczywiście. Drugie pytanie.
2: Wczoraj internet zapłonął. Okazało się, że aktorka Joanna Jabłczyńska nie zagra w kontynuacji komedii romantycznej nigdy w życiu, chociaż miała tam zagrać. Pytanie do ciebie. Z czego robi się jabłecznik?
3: Jabłuszek.
0: No z jabłuszek, tak jest! Artur, lecisz...
3: Ale jeszcze co do jabłecznika, wczoraj też był robiony.
2: No, to masz na świeżo. Idealnie. Quiz wczoraj tak nigdy jest. Nie jest bardziej aktualny niż to. No.
0: Artur, jajecznica i jabłecznik, mniam.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: A u nas już teraz Zalia, która też na Fire Festiwalu się pojawi.

0: Tak, żeby się dobrze wchodziło i spokojnie do pracy przede wszystkim. Zalia i Tylko kochaj mnie. Jest 5 minut do godziny 8, a to oznacza, że za chwilę Flash, Sport i Pogoda w RMF Max. Koniecznie posłuchajcie. RMF Max.
1: Reklama. Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mysłowicach. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Katowickiej 64 w Mysłowicach. Teddy, pełen pomysłów.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: O stary, ale jaja.
16: No, grat był mniej więcej ich wielkości.
15: Nie martw się, z wgniotkami na twoim aucie poradzi sobie Premium PDR.
16: Ale wiesz, klepanie, lakierowanie, wartość auta spadnie.
15: Premium PDR to bezinwazyjne usuwanie wgnieceń. Bez integracji w powłokę lakierniczą. Przywrócą twoje auto do pierwotnego wyglądu, usuwając wgniotki specjalną technologią. Współpracują z dealerami, serwisami i ubezpieczycielami.
16: Super, a gdzie działają?
15: W całej Polsce i w wielu krajach Europy. Sprawdź na premiumpdr.pl.
17: I po reklamie.
18: Na rower.
19: Na koncert.
20: Na spacer.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: 88.1 FM.
1: Ósma na zegarach, to znak, że w RMF Max czas na najświeższy flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Alerty zostały wydane dla południowo-zachodniej Polski, gdzie temperatura ma wzrosnąć do 31 stopni. Alerty mają obowiązywać od południa do 20. Od 10 września w Polsce ponownie będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Do naszego kraju trafiła już nowa wersja preparatu. Kto będzie mógł z niego skorzystać?
2: Będzie jeden warunek. Skończone 6 miesięcy. Ten preparat będzie podawany bezpłatnie i dzieciom, i dorosłym w przychodniach i w aptekach. Pierwsza partia nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do aptek najpóźniej 10 września, a kolejna, jak ustaliłem, 2 tygodnie później. Jeszcze wcześniej, bo w przyszłym tygodniu rozpocząć mają się szczepienia przeciwko grypie.
1: Tyle Michał Dobrołowicz. Teraz kolejna odsłona sporu Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka.
3: Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Daga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej, nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w wiadomo co.
1: Wiadomo, tyle Paweł Żuchowski. Ja tylko dodam, że nazwa jeziora Ontario ma więcej niż 400 lat. Jest starsza od na przykład deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jutro w Juracie rozpocznie się weekendowe spotkanie młodzieży z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą. W wydarzeniu ma wziąć udział ponad 800 osób w wieku od 18 do 26 lat. W programie debaty, spotkania, zajęcia sportowe i koncerty. Dużo kontrowersji wzbudził udział Skolima. Część komentatorów skrytykowała zaproszenie piosenkarza kojarzonego z muzyką rozrywkową i wulgarnymi tekstami na wydarzenie organizowane przez Kancelarię Prezydenta. Jeszcze krótka informacja z dróg. Są utrudnienia na Krajowej 10 na odcinku Toruń-Lipno w miejscowości Złotopole. Zderzyły się dwie osobówki. Wprowadzono tu ruch wahadłowy.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: No jest wielka radość. Dwa polskie kluby wywalczyły awans do piłkarskiej Ligi Europy. To Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jaga pokonała wczoraj 2-1 Iberię Tbilisi.
4: Przebrnęliśmy przez te eliminacje i zagramy w Lidze Europy. No, świetne to jest.
1: Mówił naszemu reporterowi Robertowi Bońkowskiemu trener Jagi Adrian Siemieniec. W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły za to Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polscy koszykarze przedłużyli znakomitą passę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni pokonali w Rydze reprezentację Izraela 106-86. W Krakowie ostatni sprawdzian przed Euro rozpoczną polscy siatkarze o 20:30. Zmierzą się ze Słowenią.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Koniec wakacji, ale na pewno nie lata. Przed nami ciepły i w wielu miejscach bardzo pogodny dzień. Słońca dzisiaj nie zabraknie, chociaż na zachodzie po południu i wieczorem może delikatnie pokropić. Dziś można założyć przewiewne ciuchy. 23 stopnie w Suwałkach, 24 w Gdańsku, 26 w Warszawie, a najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W Krakowie prawie 30 stopni, w Zielonej Górze 31. No a w weekend, jak to często bywa, pogodowe niespodzianki, będzie już chłodniej i w wielu regionach z przelotnymi opadami.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
5: Trzy minuty po ósmej to jest ostatnia szansa, żeby się rozbudzić i lato też nam daje ostatnią szansę, moi drodzy.
6: Jeżeli chcecie wywieźć pranie do kogoś, to najlepiej dociecie do Krakowa. Tam będzie dzisiaj najcieplej.
7: A prasowanie dalej w domu.
6: Dub Dogs, How Does It Feel, a to Wstawaj, nie udawaj. Siema.

0: Kochani, ja wiem, że ten numer się bardzo wkręca. Florida, T-Pain, kawałek Low, ale tak jak panowie tam rapują, nie schodźcie nisko, bo jeżeli pamiętacie, kiedy ten numer wychodził, to wam coś może strzelić w kolanie, w krzyżu. A do fizjoterapeutów są kolejki, wiemy coś o tym.
1: Tak, tak.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: Poranek w RMF Max bawi i uczy i też tak przyglądamy jest. Dla was internet, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie, z ciekawostkami. Do Polski się zbliżają upały, tak? Będzie cieplutko.
3: Ma wiadomo, być.
1: Ale no też jest dramatyczna sytuacja we Włoszech. Jest tam bardzo gorąco, do 45 stopni na Sycylii, a w nocy nawet 33 stopnie. Za to wyobraźcie sobie, nawet nie przypominajcie czegoś, nie angażujmy się w to, ale
3: ludzie,
1: tak jest.
3: Przede wszystkim trzeba przestawić łóżko, żeby nie było w kącie.
1: Czemu?
3: Bo tam jest 90 stopni.
1: Yes.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
3: Czy mam teraz wypuścić taką ciszę? Świerszczę? Czy...
1: Nie, niech leci i fuka jej liwka.
3: Chcę więcej, 10 minut po godzinie 8. Pamiętajcie o tym łóżku. Przestawcie je sobie. Pod wentylator, wystarczy.
0: Filip, co my byśmy bez ciebie zrobili? Naprawdę, ja nie wiem.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Wiemy, że stukacie w kierownicę, wiemy, że śpiewacie. Bo tak działają właśnie hity na maksa, które gramy wam przez cały dzień. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine, 20 po 8, RMF Max i roboty.
1: Słuchajcie, właśnie może wszystko jest dobrze, ale nie u robotów. Za nami drugie igrzyska olimpijskie robotów humanoidalnych. One tam miały bardzo różne zadania. Był na przykład chiński robot, który przebiegł 100 metrów szybciej niż Usain Bolt. Ale ja bym się chciała skupić na zupełnie innym robocie. Podczas konkurencji podnoszenia ciężarów robot próbował podnieść sztangę o wadze 15 kg. W momencie próby uniesienia tej sztangi nad głowę, jego stawy kolanowe i serweromechanizmy odmówiły posłuszeństwa i się rozładował na amen.
2: Wyrobotował się, tak?
1: Wyrobotował się świata.
2: Ja to widzę.
3: I feel you, bro. No, jeszcze nigdy roboty nie były tak blisko ludzi. Ludzi po 30.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
5: Reklama.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
7: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
12: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
11: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
12: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
13: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mysłowicach. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Katowickiej 64 w Mysłowicach. Teddy, pełen pomysłów.
19: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Fajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Rose'ów to jest to, co kochamy najbardziej. Odzywają się w nas bardzo nostalgiczne nuty. Stereo Love, Edward Maja, Wika i Gulina. Swoją drogą piękną grzywkę wtedy miała, taką gęstą. Wszystkie chciałyśmy taką mieć.
1: A teraz jest 8:29.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
0: To była naprawdę piękna grzywka. Teraz sprawdzałam.
3: Aha, najpiękniejsza. No.
4: A my do najlepszych ludzi w RMF Max w poranku. Przeglądamy internet, badamy ciekawostki i różne hece, żebyście mieli o czym przybekować. Słuchajcie, w Armenii miała powstać figura Jezusa. Największa, the biggest on the world. I
0: biggest Jesus.
4: Jeszcze większa niż u nas w śpiewodzinie.
1: No i
4: ale okazało się, że fundator tej budowy, miliarder, no niestety został aresztowany za jakieś przekręty i makloje.
1: O mój Boże. No i chciał odkupić swoje winy i co? No i nie odkupił.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: No tak miało być.
4: Miało być.
0: Słuchaj, bo nie wszystko w życiu można kupić. Tyle chciałam powiedzieć.
1: Znaczy winy chyba można, ale... Ostatni dzień lata. Gibbs i Go for Money. 8:30.
0: For Money. To w temacie zostajemy, no.
1: Zróbcie głośniej.

0: uwielbiany przez absolutnie wszystkich Jason Derulo i jego hit tych wakacji, czyli Michiko w RMF Max.
1: I to jest numer, do którego bardzo dobrze się robi rzeczy różne.
0: To są mądre słowa.
1: Wydaje mi się, że może się do tego dobrze jechać na rowerze.
0: Może.
1: A mówię o tym dlatego, że mamy takiego świra, Marka, pana Marka Rubińskiego, który został mistrzem świata, uwaga, w ultrakolarstwie i przejechał 3600 kilometrów w 218 godzin.
2: Co? 3600? Ale to na elektrycznym rowerze.
1: Tak, tak, Matełko, na elektrycznym.
0: Tak, no elektrycznym, elektrycznym.
1: Tak, tak. Max.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mikołowie. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Rybnickiej 5 w Mikołowie. Teddy, pełen pomysłów.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: Tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Eurola, wszystko cię stać.
15: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Leżenie nad rzeką.
18: Jak prawdziwy spontan.
17: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: ale to buja, ale to leci. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max, tak wygląda Wstawaj, Nie Udawaj, Sylwia Bampa i One Tonight.
1: A w RMF Max, zupełnie jak w Max Trixie, też masz dwie opcje, ale u nas dla odmiany obie są dobre. Chodzi o opcję na wygranie 15 tysięcy złotych.
2: Ostatni piątek tych wakacji, więc musisz zdecydować. Wysyłasz zgłoszenie SMS-em, czy wchodzisz na rmfmax.pl.
0: Takiego zakończenia wakacji jeszcze nie miałeś, jeszcze nie miałaś. Tylko jedno zgłoszenie, a ty już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych.
1: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 369 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno takie zgłoszenie wystarczy. No i Morfeusz, mógłbyś powiedzieć, o co wszyscy grają tutaj?
3: Mateusz.
2: 15 tysięcy złotych możesz wygrać tylko...

0: The Weeknd, Save Your Tears w RMF Max i to jest bardzo dobra rada, szczególnie, że tak, weekend za chwilę i łzy oszczędzajcie, bo kto wie, co w ten weekend się wydarzy, na pewno coś pięknego.
1: A kto wie, co się wydarzyło na świecie?
2: Ja powiem.
3: Nasi najlepsi reporterzy i prezenterzy Flesza.
1: Z ust mi to wyjąłeś, a za chwilę właśnie Flesz i pogoda w RMF Max. Zostańcie, za chwilę 9:00.
4: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś, odkrywaj codziennie.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Czas na najnowsze informacje z regionu. Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam, posłuchajcie, jest 9. W RMF Max wraca temat miejskich tężni. Te w Krakowie już nimi nie są. Przy obiektach pojawiły się nowe regulaminy, a nowe już nie powstaną. A wszystko po tym, jak reporter RMF Max Przemysław Błaszczyk ujawnił wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Rolniczego.
2: W nowym regulaminie tych obiektów nie ma ani słowa o tym, dlaczego tężnie nie są już tężniami. Nie ma informacji o zanieczyszczeniu solanki.
3: Natomiast jest napisane, że nie są to obiekty lecznicze, że są to obiekty małej architektury zasilane między innymi solanką. I że wchodząc na teren tych obiektów, robimy to na własną odpowiedzialność.
2: Zalecana jest również konsultacja z lekarzem przed inhalacją w obrębie takiej instalacji.
1: Tyle od naszego reportera.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Sprowadzony z Czech do Polski Dariusz N. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i obrotu narkotykami. Podejrzany, który jest związany ze środowiskiem pseudokibiców, został aresztowany na 3 miesiące. To, przypomnijmy, głośna sprawa sprzed lat, o której wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie. Mężczyzna od kilku lat przed sądem w Katowicach odpowiada za zabójstwo 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice. W Czechach został zatrzymany w październiku 2025 na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Był ścigany w związku z inną zbrodnią. Sosnowieckie Stawiki szykują się do uroczystego zakończenia wakacji. W planach są rodzinne zabawy i mnóstwo innych atrakcji. Impreza już jutro.
4: Zawody, bo przewidzieliśmy świetne nagrody, które będą polegały na tym, że najpierw z ZPS-u, czyli Zagłębieskiego Parku Sportowego, uczestnicy przejadą na rowerach do nas tutaj na ośrodek. Później mamy dookoła Stawików taki mały marszobieg. Jest to też połączenie marszobiegu z grą terenową, ponieważ uczestnicy będą zbierać pieczątki po drodze. A na sam koniec zapraszamy wszystkich uczestników tego eventu na nasz akwator.
1: Tyle Katarzyna Gajek z Wake Zone Stawiki Sosnowiec.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: A piątek na Śląsku zapowiada się ciepło i pogodnie. Na niebie pojawią się przejściowe chmury, ale deszczu z tego nie będzie na termometrach. W tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 29 stopni w Zabrzu oraz 28 w Katowicach, Tychach, Chorzowie czy Sosnowcu. Wiatr powieje z południowego wschodu, chwilami ma się ruszyć mocniej. W porywach może wiać nawet z prędkością 35 km na godzinę, no a to już da się poczuć. Natomiast chłodno na pewno nie będzie, raczej wręcz przeciwnie, cieplej niż wczoraj.

0: No, Biometos na szczęście dobry i trzymamy dobrą formę od samego rana i przez cały dzień z wami.
1: Ale powoli się już żegnamy, wstawaj, nie udawaj, to by było na tyle od
0: nas. Tak, ale było fajnie. No i przypominamy, że niedziela będzie.
1: Będzie niedziela.
0: Będzie handlowa niedziela. Mhm.
1: Kim był handlow, to wciąż nieustalone, ale pamiętajcie, zakupy robić można. Dobrego piątku, pa.
0: Na razie.

0: Body Talk, ale Farben Ireny w RMF Max chwilę po dziewiątej. Gratuluję!
1: Gratuluję również bardzo serdecznie, brawo!
0: Dotrwaliśmy do piątku, drodzy państwo, mamy to!
1: No, znaczy jeszcze niby do weekendu ostatnia prosta, ale co to, my nie damy rady? No.
0: Tam, w końcu to lato na maksa. Dawid Miązek
1: i Karina Nicińska i spędzamy z wami czas do 12:00, bardzo przyjemny.
0: Kajgo i Max Magnum już teraz. Dajcie głośniej.

0: upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
14: Wakacje na Chantorin? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: No i tego to się nie spodziewaliście, prawda?
1: Moja panienka w RMF Max, od razu wspomnień czar, jakie to były piękne wakacje.
0: Ojej, prawda? No właśnie, też nikt się nie spodziewał nadejścia końca wakacji, to przywaliło w nos po prostu jak ściana, chociaż jeszcze ostatnie dni mamy.
1: Od poniedziałku biała koszula, tornister, kanapki spakowane.
0: Chyba, że jesteś studentem, to inna
1: bajka. No, ale mamy jeszcze tą chwilę, wykorzystajmy ją totalnie na maksa.
0: Oczywiście, wyciśnijmy resztę wakacji jak cytrynę, ale jeżeli już przy takich podsumowankach wakacji jesteśmy, no to słuchajcie, takie pytanie do was mamy. Gdyby wasze wakacje były filmem,
1: to jakim?
0: Tak, to jaki miałby tytuł?
1: Na przykład, jeżeli mieliście bardzo deszczowe wakacje, to taki koszmar z ulicy Wiązów, ale powiedzmy to wersja Ustka albo Międzyzdroje.
0: A nie, to deszczowa piosenka lepiej.
1: No chyba, że w tym momencie patrzycie na stan konta po wakacjach, to dla mnie osobiście to jest jakieś paranormal activity.
0: A jak się dowiadujemy, że już za chwilę koniec wakacji, to wjeżdża krzyk.
1: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Czekamy na wasze tytuły.
0: To mogą być tytuły filmów istniejących, a możecie je sobie sami wymyślić. To może być, wiecie, koszmar, ale z istebnej, nie?
1: 3001 Messenger RMF Maxy i gadżety jeszcze wakacyjne na pewno dla was znajdziemy.
0: Nie zmarnują się.

0: W RMF Max, ale Dawid, wyobrażasz to sobie?
1: Tak? No, co?
0: Tak nic nie zrobić.
1: To sobie wyobrażam.
0: A zarobić. Na przykład 15 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj, tak jakbyś zobaczył na koncie.
1: Że tak wjeżdża z nienacka, no,
0: tak?
1: Nie, no to przez takie rzeczy się nie dzieje.
0: A pokazać ci?
1: Dawaj.
0: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: Dobra, dobra, cofam, faktycznie dzieje się, takie rzeczy się zdarzają, to regularnie się zdarzają w RMF Max i w zabawie Casa de Palma przecież.
0: A w dodatku, no, masz ósemkę w numerze telefonu?
1: Mam.
0: A dwójkę masz?
1: Dwójki nie mam.
0: No to patrz, a te osoby, które mają i dwójkę, i ósemkę w numerze telefonu,
1: to jeszcze pewnie teraz mają większe szanse.
0: 1300 razy większą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
1: No to do roboty, tu nie ma na co czekać. Sprawdzajcie, numer telefonu swój, macie dwójkę, macie ósemkę, wysyłajcie koniecznie teraz do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijajcie na rmfmax.pl jak najszybciej, bo to tylko 8 minut potrwa. I uwaga, jak nie macie ósemki albo dwójki w telefonie, to też warto teraz wysłać SMS-a, bo wasze szanse też mnożymy 650 razy.
0: Nie dajcie się prosić, dawajcie szybko do gry z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl, bo ta kasa jeszcze wam przeleci obok nosa.
1: 15 tysięcy złotych.
0: Szkoda by było.
1: Takie kasiwo na koniec wakacji.
3: Max. Reklama.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

0: Nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Dental Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Po swojemu.
16: Na spontanie.
15: Na luzie.
17: Zawsze na maksa. A to na maksa.
18: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
19: A piątek na Śląsku zapowiada się ciepło i pogodnie. Na niebie pojawią się przejściowe chmury, ale deszczu z tego nie będzie na termometrach. W tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 29 stopni w Zabrzu oraz 28 w Katowicach, Tychach, Chorzowie czy Sosnowcu. Wiatr powieje z południowego wschodu, chwilami ma się ruszyć mocniej. W porywach może wiać nawet z prędkością 35 km na godzinę, no a to już da się poczuć. Natomiast chłodno na pewno nie będzie, raczej wręcz przeciwnie, cieplej niż wczoraj.
14: RMF Max.
18: RMF Max Śląsk.

0: Ojej, jaki klasyk wjechał. Guru Jazz Project Infinity 2008.
1: Słuchacie RMF Max.
2: Zobacz, niby sezon ogórkowy, niby nic się nie dzieje. A gdyby tak spojrzeć, to zobacz, w ciągu kilkunastu godzin nagle budują w Polsce tor do Formuły 1. Jeszcze buduje to Robert Lewandowski, ale nie ten, o którym myślisz.
1: Siatkarki przecież grają. Wczoraj grały, pięknie wygrały. Dzisiaj będą grać o pierwsze miejsce. Dzieje się.
2: No dzieje się. I jeszcze, słuchaj, uprowadzono dwa meleksy w Gdańsku.
1: Co?
2: Na dokładkę. Najważniejsze. Tylko te, o których powinniście wiedzieć. Najważniejsze informacje mamy dla was już za chwilę w najnowszym flashu.
1: Ale najpierw jeszcze David Guetta z Alokiem.
2: I pogoda też będzie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest...

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: O stary, ale jaja.
5: No, grat był mniej więcej ich wielkości.
4: Nie martw się, z wgniotkami na twoim aucie poradzi sobie Premium PDR.
5: Ale wiesz, klepanie, lakierowanie, wartość auta spadnie.
4: Premium PDR to bezinwazyjne usuwanie wgnieceń. Bez integracji w powłokę lakierniczą. Przywrócą twoje auto do pierwotnego wyglądu, usuwając wgniotki specjalną technologią. Współpracują z dealerami, serwisami i ubezpieczycielami.
5: Super, a gdzie działają?
4: W całej Polsce i w wielu krajach Europy. Sprawdź na premiumpdr.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z Lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Na zegarach 10:00, to znak, że czas na flash i na prognozę pogody. Posłuchajcie. Nawet kilka amerykańskich baz mogłoby powstać w Polsce. O takim rozwiązaniu Warszawa rozmawia z Waszyngtonem i takie informacje przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski.
11: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
12: To są zdolności do rozpoznawania, dowodzenia.
11: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Polska chce poznać konkretny kształt tej stałej obecności najdalej do końca roku.
10: A to była Katarzyna Szmańska-Borginon.
13: Słuchacie RMF Max Śląsk.
10: Chorzów chce zbudować nowy most nad linią kolejową numer 131. To oczywiście zamiast zamkniętej od czerwca ubiegłego roku estakady. O sprawie poinformował wczoraj prezydent miasta Szymon Michałek. Miasto jest, dodajmy, niechętne czasowemu przywróceniu ograniczonego ruchu na estakadzie, a to może się stać, bo po otrzymaniu tzw. ekspertyzy uzupełniającej przywrócono tam już ruch pod estakadą. Najpierw pieszy, później samochodowy. Decyzji o przywróceniu ruchu pojazdów na samej estakadzie na razie nie ma, no ale dodajmy, że od 22 sierpnia przywrócono tamtędy ruch główną linią tramwajową Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa. Zabytkowy park w Świerklańcu czeka rewitalizacja. W planach jest budowa nowej ścieżki dydaktycznej i domów dla zwierząt. To jest kolejny etap dużego projektu o nazwie Ochrony Bioróżnorodności w Zabytkowym Parku, przypomina Joanna Kozera-Turczyńska, prezeska firmy wykonawczej.
14: Rozpoczynamy projektem, prace projektowe zaczynamy od dnia jutrzejszego. Planujemy wejście tutaj z pracami, z robotami budowlanymi na wiosnę przyszłego roku, tuż po ustąpieniu przymrozków. Chcemy Państwu zaproponować wykonanie właśnie ścieżki dydaktycznej z nawierzchni mineralnej, elementów małej architektury, czyli opisów do tego lunety, tablic informacyjnych, budek dla ptaków lęgowych.

0: Tyle ze Świerklańca. Na ten temat będziemy jeszcze dziś mówić. A dziś na Śląsku i w Zagłębiu sporo słońca, choć pojawiają się też przejściowe chmury. Na termometrach w regionie nawet 28 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia, także upał powoli sobie do nas wraca. Opadów na razie nie przewidujemy, a wiatr powieje od strony wschodniej. Chwilami może ruszyć się mocniej, to mogą być podmuchy z prędkością 35 km na godzinę, więc będzie się to dało poczuć, no ale przy temperaturze w okolicach 28 stopni to nie będzie miało większego znaczenia, ponieważ po prostu nie ma szans, aby było chłodno. Ciśnienie na poziomie.
1: I już chwilę po 10:00 jesteśmy. Shakira i Daj Daj na początek.
2: Ale moment, bo ja się zorientowałem, że myśmy w Polsce śpiewali Daj Daj, zanim to było modne, tak?
3: Daj Daj Daj, nie odmawiaj, daj.
2: To teraz będzie naśladowczyni Shakira.
1: Panie losie, daj mnie 2 miesiące wakacji jeszcze. To skoro każdy ma swoje daj daj, to musicie dać teraz RMF Max koniecznie głośniej.
2: Dajcie głośniej. Karina Nicińska
1: i Dawid Miązek przez 2 godzinki jeszcze razem z wami.

0: Max, Fezo i Zark, How Does It Feel? I to jest RMF Max oczywiście.
1: Drogie panie, to jest nasz moment. Dajcie w tym momencie RMF Max koniecznie głośniej.
0: Nie, nie, nie, znaczy dajcie głośniej, ale to nie jest wasz moment, bo tutaj facet w tej piosence śpiewa, kim jest ta dziewczyna.
1: To jest nasz moment i nie odbierzesz nam go. Shut up.
0: Okej, niech będzie. Who's that girl?

0: jest zahicior w te wakacje, aż się bioderka same rwą, to Ring My Bell i H na końcówkę jeszcze. Ostatni piątek tych wakacji.
1: No i słuchajcie, ten ostatni tydzień wakacji każdy chce skończyć z przytupem, ale co wy na to, żeby skończyć go z przykokosem? O, właśnie tak, właśnie w ten sposób. Słuchajcie, kokos, z którego wylatuje 15 tysięcy złotych i nie, że wpada gdzieś tam komuś do ręki, tylko tobie wpada prosto na konto te 15 tysięcy złotych
0: nadal w grze w naszej zabawie Casa de Palma. Wystarczy, że ty chwycisz za telefon i wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, żeby o tego kokosa dzisiaj trochę powalczyć.
1: Pies z kokosem, chodzi o pieniądze, które się w tym kokosie znajdują. I słuchajcie, naprawdę mamy zamiar zakończyć te wakacje fajnym akcentem, a na dowód tego zwiększamy wasze szanse na wygraną.
0: Nie,
1: o, właśnie, od teraz, od tego momentu czas start, proszę bardzo. Ile?
0: 350?
1: Nie, za mało.
0: 420?
1: Jeszcze więcej.
0: A 500?
1: 570, tyle razy od teraz mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia na rmfmax.pl i SMS-owe z hasłem MAX pod 7327, ale tylko 10 minut.
0: Czyli co, oni wysyłają jednego, a my mnożymy go 570 razy.
1: Dokładnie tak to działa i 15 tysięcy złotych jest 570 razy bliżej.
0: Nie macie wyboru, tu już trzeba wchodzić do gry o takie pieniądze, 15 tysięcy złotych.
1: rmfmax.pl albo 7327, ale szybciutko, tylko 10 minut rundy bonusowej.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mysłowicach. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Katowickiej 64 w Mysłowicach. Teddy, pełen pomysłów.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Zabrzesz Kubacza 1 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Zabrzesz Kubacza 1 i na aaaauto.pl.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
15: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
16: I po reklamie.
17: Jak długi dzień pełen słońca.
18: Jak impreza na plaży.
19: Jak nas w namiocie.
20: Mi lato na maksa.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: No jak to was nie kręci, to już nie wiem co. Whatever turns you on, Axwell i Bon, to jest RMF Max.
1: Kochani, ostatni piątek tych wakacji. Żegnamy je naprawdę godnie i pytamy was dzisiaj w lecie na maksa o takie tytuły filmów, które mogłyby być tytułem waszych wakacji również.
0: No i co tam wleciało?
1: Zerkam szybciutko na Messengera RMF Max. Marcin napisał: Mamma Mia na Krecie, czyli wielkie greckie wakacje z mamusią we wrześniu. I ja to rozumiem, to mój plan na ten rok również.
0: Z mamusią? Pięknie. Joanna, moje wakacje to Kac Vegas. Co się działo w Vegas? Zostaje Vegas, tego się trzymamy.
1: Klaudia też fajnie napisała, że jej nazwa filmu na tegoroczne wakacje to Alternatywy 4, więc...
0: Były remonty?
1: Myślę, że nie tylko. Myślę, że alternatywa pogodowa również tu robiła w górach swoje.
0: No i jeszcze Michał napisał: Śmierć w Wenecji. Zakładam, że jak Michał pisze, to żyje, że to nie ten, ale któż z nas czasem w wakacje nie zaliczył zgonu? Słuchajcie, lecimy dalej z filmami, które idealnie oddają wasze wakacje. Piszcie na 3001, piszcie na Messengerze RMF Max. Głosówkę też można tam podesłać.
1: Gadżety cały czas czekają. Tymczasem na dobrą końcówkę wakacji Tame Impala i Dracula już teraz.

0: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Eurola, wszystko cię stać.
12: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: A dziś na Śląsku i w Zagłębiu sporo słońca, choć pojawiają się też przejściowe chmury. Na termometrach w regionie nawet 28 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia, także upał powoli sobie do nas wraca. Opadów na razie nie przewidujemy, a wiatr powieje od strony wschodniej. Chwilami może ruszyć się mocniej, to mogą być podmuchy z prędkością 35 km na godzinę, więc będzie się to dało poczuć, no ale przy temperaturze w okolicach 28 stopni to nie będzie miało większego znaczenia, ponieważ po prostu nie ma szans, aby było chłodno. Ciśnienie na poziomie.
20: RMF Max. RMF Max Śląsk.

0: I końcóweczka nasza. Bad Memories, Meduza i James Carter w RMF Max.
1: 21-latka z Podkarpacia będzie najmłodszą uczestniczką programu Rolnik Szuka Żony. Nie będzie kandydatką, ona będzie wybierać, bo ona ma już swoje gospodarstwo, trzodę i tak dalej.
0: A koleżanki
1: szukała...
0: nie szuka?
1: No, nic tu nie jest napisane. A co, przejechałabyś się kombajnem, co? No,
0: oczywiście, że tak. Sezon na zbiory, wiśnie i jabłka na tapecie. A wiesz, co jest po zbiorach, nie?
1: Dożynki!
0: Impreza!
1: Lecimy. 11 za chwilę z najważniejszymi informacjami Flash i pogoda.

0: lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleka.

0: minerałów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
4: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
3: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
4: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
5: Leroy, promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
7: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
6: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Już 11 mamy przed południe. Śledczy będą dziś kontynuowali przesłuchanie Radosława P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Usłyszał dwa zarzuty. Dotyczą m.in. płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Co oprócz przesłuchania może się wydarzyć?
16: Prokuratura może zawnioskować o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak na przykład dozór policji, tymczasowy areszt czy zawieszenie w wykonaniu obowiązków służbowych. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej i adwokat byłego prezesa zonda krypto Przemysława Krala, podał w mediach społecznościowych informację, że Radosław P. miał spędzić ostatnią noc w izbie zatrzymania.
15: Tyle od Michała Dobrołowicza.
17: To jest RMF Max Śląsk.
15: A zapowiedź protestów likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Chodzi o przeprowadzenie procesu likwidacji zakładu i ewentualne odwołanie jednego z dyrektorów. Marcin Buczek przynosi te informacje. Ile osób ma protestować?
18: To kilkanaście osób, które zadeklarowały, że po zakończeniu porannej zmiany nie wyjadą dzisiaj na powierzchnię i mogą się też do nich dołączyć, bo są już takie zapowiedzi również inni pracownicy.
15: Czego domagają się górnicy?
18: Kopalnia jest teraz likwidowana i zdaniem przedstawicieli protestujących jeden z dyrektorów, który zajmuje się właśnie tą likwidacją, ma robić to w sposób właściwy, ale pojawiła się informacja o jego odwołaniu. Górnicy na to się nie zgadzają. Argumentują między innymi, że jego decyzje przynoszą oszczędności. Kolejny wątek to sprawa przeprowadzenia likwidacji zakładu, tam gdzie oczywiście jest to możliwe, z wykorzystaniem głównie pracowników kopalni, a nie firm zewnętrznych.
15: Huczne zakończenie wakacji szykuje się na Wake Zone Stawiki w Sosnowcu. W planach rodzinne zabawy, mnóstwo atrakcji i spora lista wydarzeń towarzyszących.
19: Na stoiskach partnerów będziemy mogli na przykład polepić z gliny. Będzie z nami egzotarium, które również przygotowało ciekawe warsztaty. Będzie firma, która zajmie się badaniem wad postawy dzieci, bo to jest event głównie dla dzieciaków.
15: Mówiła nam Katarzyna Gajek, menadżerka Wake Zone Stawiki Sosnowiec. A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu dziś na razie nie musimy obawiać się deszczu, no i możemy spokojnie

0: zrzucić z siebie wierzchnie odzienie, no bo temperatura ma być jeszcze wyższa niż wczoraj. Maksymalnie 28-29 stopni. Na niebie owszem przejściowe chmury, ale jak mówimy, padać nie będzie. Wiatr powieje umiarkowanie z południowego wschodu w porywach do nawet 35 km na godzinę, także będzie się go dało poczuć, ale nie będzie raczej obniżał odczuwalnej temperatury.
1: Chwila po 11, ależ się dzieje w studiu RMF Max. Dawid Miązek,
2: Karina Nicińska i sprzątamy, bo będziemy mieć gości.
1: Za chwilę Mrozu i bracia Kacperczyk w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: After Times, Robin Schulz i Barbs w RMF Max. O tych wszystkich minionych dwóch miesiącach wakacji. Na pewno to o tym było. Na pewno.
1: No słuchajcie, ale teraz macie farta. Ale przyfarciło.
0: Dlaczego?
1: Bo teraz, słuchajcie, z szybką rundą bonusową lecimy. Taką 6-minutową, ekspresową, ale za to mocną, bo 600 razy mnożymy wasze szanse na wygraną.
0: 600 razy. Większa Dokładnie. Szansa na tak, zgarnięcie.
1: Teraz,
0: 15 tysięcy złotych.
1: Mhm.
0: Ale słuchaj,
1: no.
0: Są jeszcze tacy podwójni szczęśliwcy.
1: Co ty gadasz?
0: Ci, którzy mają 8 w numerze telefonu.
1: To co?
0: Znasz takich?
1: No siebie znam, ale ja nie mogę wysłać.
0: Ale
1: mogę
0: wy możecie,
1: miał.
0: Słuchacze i słuchaczki RMF Max, jeżeli macie 8 w numerze telefonu, to w tym momencie przez najbliższe 6 minut mnożymy waszą szansę na zgarnięcie takiej kasiory 15 tysięcy złotych 1200 razy.
1: Nie, no to słuchajcie, tego przegapić nie można. Jeżeli macie 8, świat uśmiecha się do was, słoneczko na was patrzy, zrób to. Wyślij SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo
0: wbijaj na RMF Max.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj!
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
11: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
14: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.

0: Kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jak najlepsze wspomnienia.

0: podwójnie na Maxa, bo RMF Max i Ava Max są MI i goście też na Maxa.
1: Czuję się osaczona. Osaczona dobrą energią od wszystkich trzech chłopaków, którzy pojawili się w studiu RMF Max. Nie wiem, od kogo zacząć. Mrozu i bracia Kacperczyk, cześć.
2: Cześć.
1: To jest tak zwany piątek na pełnej, a wy przychodzicie dzisiaj ze wspólnym singlem i słyszałam, że była przy tym zabawa.
3: Ta piosenka tu trochę opowiada o tym, co się działo po koncertach, może w trakcie koncertu.
2: Bez szczegółów oczywiście.
3: Bez szczegółów, oczywiście w sposób metaforyczny. No i pamiętny koncert we Wrocławiu, tak, w moim rodzinnym mieście.
2: Siedliśmy we trzech do samochodu. Po prostu.
3: A jak usłyszałem, że ta podróż tak będzie wyglądała, no to wziąłem już coś ze sobą do plecaczka. Mam na myśli parę podkładów, aranżacji. Parę moich kaset, które sobie skrzętnie szykowałem na taką okoliczność.
2: I w hotelu dalej siedzieliśmy, pamiętam, że jeszcze puszczałeś nam ten utwór.
3: Mówię,
2: jeszcze.
3: Aż wejdzie! Nie do końca, ale Łukasz, to jest fajne. Nie, posłuchaj jeszcze raz.
2: Dokładnie.
3: Ja musisz mi powiedzieć,
4: tak
3: to
4: było.
3: Na 200%.
4: Zaczęliśmy robić inny i ostatecznie powróciliśmy.
3: No tak, tak.
1: Mam wiadomość od producenta tego kawałka w waszą stronę, że on najbardziej jest dumny z tego fragmentu, że Rudy się jednak nie dostał.
2: No nie, no to jest highlight. Powiem szczerze, że to jest moje, po prostu nie będę się tutaj wstydził tego wersu. Jest to mój ukochany wers, który po prostu przemyciłem. Zastanawialiśmy się wszyscy wspólnie, oczywiście razem ze mną, czy to nie jest przypadkiem lekka przegina.
4: Ale o to
2: nam chodziło właśnie, że tak. Trochę przypomnieliśmy pewnie wielu osobom o tym słynnym
3: uczestniku, takim wiralowym filmiku,
2: który był na YouTubie. Pamiętam, że w szkole wszyscy się z tego śmialiśmy bardzo mocno.
3: No, Rudy się nie dostał, no i ale się dostał za to do piosenki Mrozu, Featury i Kacperczyk, wszystko czego chciał.
1: Ostatnie sekundy są wasze. Możecie oficjalnie zaprosić wszystkich słuchaczy i słuchaczki do posłuchania waszego najnowszego.
2: To chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić.
3: Bardzo
2: serdecznie.
3: Wszystkich słuchaczy do premierowego odsłuchu w RMF Max, Mrozu i
2: bracia
4: Kacperczyk.
3: Wszystko, czego chciałem.
2: Jest.
3: Tu.
2: Nie, to wszystko, czego chciałem. Jest tu, to już tak po prostu trzeba sobie dopowiedzieć.
3: Ale jest.
2: Ale jest.
3: Zapraszamy. And now, ladies and gentlemen.

0: tego żadna dobrowikendowa impreza się nie obejdzie. Spin me round, Danzel.
1: Ale nie ukrywajmy, o tej porze mamy piątek, mamy tylko jedno pytanie do losu. Co z tą pogodą na weekend?
0: No, dwa pytania, bo jeszcze kto będzie kierowcą. Ale na to pytanie o pogodę za chwilę odpowiemy, zaraz prognoza.
2: Max. Reklama. Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Ważne bramki, ważne linie,

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jana III Sobieskiego 65. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
5: Od fundamentów aż po piękne wnętrze. Tak urządzicie centrum budowlane Rampa i Mielin. Zapraszamy po materiały budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, stolarkę, kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa i Mielin.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja. W Rozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu dziś na razie nie musimy obawiać się deszczu, no i możemy spokojnie zrzucić z siebie wierzchnie odzienie, no bo temperatura ma być jeszcze wyższa niż wczoraj, maksymalnie 28-29 stopni. Na niebie owszem przejściowe chmury, ale jak mówimy padać nie będzie, wiatr powieje umiarkowanie z południowego wschodu w porywach do nawet 35 km na godzinę, także będzie się go dało poczuć, ale nie będzie raczej obniżał odczuwalnej temperatury.
13: RMF Max Śląsk.

0: i refren też będzie nas zrzucamy cały ciężar tego tygodnia. W końcu to Taylor Swift, a także piątek w RMF Max. A my chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Gorąco podziękować właśnie za całe prawie wakacje w tym składzie. Karina Nicińska, Dawid Miązek. Byliśmy z wami przez 2 miesiące i bardzo nam było miło, ale wrócimy.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję, pięknie.
0: Pięknie było.
1: Ja do was jutro wracam z Adą Krysian i Agatą Świderską z Bratnimi Duszami.
0: Ja w niedzielę słyszę się z wami po godzinie 13 w Lecie na Maxa, a za chwilę po 12 Irek Jakubek i Asia Meus. Dobrego weekendu. Trzymajcie się, pa pa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
0: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
0: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane. Czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego skarb.

0: kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: I po reklamie.
4: Tu RMF Max Śląsk, samo południe, 12:00, czas na najnowsze wieści z regionu i nie tylko. Jest wniosek o areszt dla trzech podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Agenci CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat.
5: Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wniosek o tymczasowy areszt dotyczy trzech osób, które są przedstawicielami firm objętych śledztwem. Poza tym wobec trzech innych podejrzanych osób zastosowano wczoraj dozór policji, a także poręczenia majątkowe.
4: Tyle od Michała Dobrołowicza.
6: To jest RMF Max Śląsk.
4: Policja zatrzymała trzech nastoletnich pseudokibiców, którzy na jednej z ulic w Jaworznie zaatakowali 14-latka za to, że miał przy sobie szalik z barwami jednego z klubów piłkarskich. Pobity chłopiec trafił do szpitala na badania. Napastnicy, którzy mają od 15 do 16 lat, odpowiedzą teraz przed sądem rodzinnym. Jak dodaje policja, fakty wskazują na podejrzenie popełnienia przez nich bardzo poważnego czynu, jakim jest rozbój. Ruszają prace przy budowie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Częstochowskiej, Konarskiego i Zimnej Wody w Gliwicach. Więcej na ten temat wie nasz reporter.
7: Dzięki nowej inwestycji piesi nie będą musieli pokonywać trzech pasów ruchu za jednym razem. Przejście zostanie podzielone na 2 etapy. To miejsce od dłuższego czasu zwraca uwagę Zarządu Dróg Miejskich, tym bardziej, że ruch samochodów, jak i pieszych jest tam duży. Z przejścia skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim uczniowie pobliskiego liceum i studenci Politechniki Śląskiej. Zakończenie prac zaplanowano na 1 tydzień września.
4: A te informacje zebrał i opracował Mateusz Biurkowski. Na koniec przypominamy Wam jeszcze, że wakacje możecie zakończyć na klubową nutę. Dziś i jutro zaprasza Was do siebie Energy 2000 w Katowicach. Będzie noc z hip-hopem, no i z trochę bardziej klubowymi brzmieniami. Także sprawdźcie ich ofertę w sieci, no i ewentualnie wieczorem wybierzcie się do klubu. A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda będzie nam dzisiaj sprzyjać. Temperatura cały czas idzie w górę, no i to może ostatecznie przynieść burzę, ale ta raczej nie dziś, a jeżeli już, to w nocy. Na razie 28 stopni na skali, tyle możemy zobaczyć maksymalnie w regionie. Do tego wiatr, który wieje z prędkością 30-35 km na godzinę, więc dość mocno. Na barometrach też niezłe wyniki, ciśnienie wysokie. Ogólnie przyjemne popołudnie przed nami.
8: Dzisiaj cały świat i ja również płaczę razem z Joanną.
9: A ja wcale nie płaczę, bo to jest ostatni piątek sierpnia, ale to jest cały czas piątek w sierpniu.
8: Więcej,

0: Sorry, papi. Dzień dobry, mamita. Tak, was witamy w RMF Max. Asia Meus, Irek Jakubek. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami także po południu.
1: Szykują się duże zmiany w wojsku. Okazuje się, że jest taki pomysł, żeby nasi polscy żołnierze mogli sobie sami wybierać niektóre części swojego umundurowania.
0: Bieliznę na przykład.
1: Buty.
0: A, też. Tak, ważne, pasek. Żeby jak się saper tam do czegoś schyli, to żeby mu z tyłu nie wychodziły stringi, nie? Bo będzie za nim słychać taki śmiech rozbrajający.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mikołowie. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, klecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Rybnickiej 5 w Mikołowie. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: Też. To poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl.
22: I po reklamie.
23: Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: wszystko, co trzeba zrobić w ostatni piątek sierpnia, to właśnie o tym śpiewają w tej piosence.
1: Chcę tylko słońce czuć, tak, zanim jutro da nam deszcz, obejrzeć z tobą wschód.
0: No dokładnie.
1: For money, ego i gips. A ja nie. Było słychać, dlaczego nie zaprosili mnie do tego numeru.
0: Chociaż kiedy nie ma ciebie tu, to cierpię w zwolnionym tempie.
1: A nasze rozmowy jak piach w klepsydrze zwanej noc.
0: Przedłużmy lato o jeden dzień.
1: O tym są numery, które gramy w czasie lata na maksa w RMF Max. Najbardziej wakacyjna z dostępnych playlist jest właśnie u nas.

0: rana. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 3-tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: O stary, ale jaja.
14: No, grat był mniej więcej ich wielkości.
13: Nie martw się, z wgniotkami na twoim aucie poradzi sobie Premium PDR.
14: Ale wiesz, klepanie, lakierowanie, wartość auta spadnie.
13: Premium PDR to bezinwazyjne usuwanie wgnieceń. Bez integracji w powłokę lakierniczą. Przywrócą twoje auto do pierwotnego wyglądu, usuwając wgniotki specjalną technologią. Współpracują z dealerami, serwisami i ubezpieczycielami.
14: Super, a gdzie działają?
13: W całej Polsce i w wielu krajach Europy. Sprawdź na premiumpdr.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo z Media Expert taniej masz.
18: I po reklamie.
19: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda będzie nam dzisiaj sprzyjać. Temperatura cały czas idzie w górę, no i to może ostatecznie przynieść burzę, ale ta raczej nie dziś, a jeżeli już, to w nocy. Na razie 28 stopni na skali, tyle możemy zobaczyć maksymalnie w regionie. Do tego wiatr, który wieje z prędkością 30-35 km na godzinę, więc dość mocno. Na barometrach też niezłe wyniki, ciśnienie wysokie, ogólnie przyjemne popołudnie przed nami.
20: RMF Max.
21: RMF Max Śląsk.

0: Najlepiej gramy w piątek po południu. Jest sprawdzone info.
1: A we wtorek będziemy was wspierać, bo wtorek będzie pierwszym dniem szkoły. Potrzebne będzie wsparcie szkoły, która przyniesie dużo nowości i o tym koniecznie musicie wiedzieć, przyda się ta informacja.
0: Dlatego mówimy w RMF Max, że od nowego roku szkolnego będzie obowiązkowa edukacja zdrowotna dla uczniów od czwartej klasy wzwyż, a żeby nauczycielom było łatwiej, powstał wirtualny asystent AI i on będzie podrzucał nauczycielom odpowiedzi, bo podręcznik ma 900 stron i ciężko będzie kartkować.
1: Najlepiej będzie, jak nauczyciel pójdzie na chorobowe zwolnienie, będzie zastępstwo i przyjdzie pani woźna na zastępstwo, weźmie tego AI asystenta i się uczniom będzie bardziej lekcja podobała, bo pani woźna, wiadomo, jest we wszystkim najlepsza.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się! Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
6: Wakacje na Chantori? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
7: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi.

0: Regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max.
8: Śląsk 88.1 FM.
9: Słuchajcie, RMF Max na Śląsku. Maciek Borchulski. Zapraszam Was ponownie. Jest 13. Czas na najnowsze informacje. Wciąż nie da się sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy My Doctor, a jeszcze w poniedziałek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewniał, że prace są na ostatnim etapie. Kiedy w końcu te dane będą udostępnione?
10: Odpowiedź resortu od kilku dni brzmi dokładnie tak samo. Bez zmian, cytuję, w najbliższym czasie. I wciąż musimy czekać. Resort cyfryzacji tłumaczy się, że zakres tych danych jest duży i po prostu nie ma szans na dzisiaj dokładną deklarację, kiedy baza w końcu będzie gotowa. Jedyna podpowiedź od resortu cyfryzacji też nie zmienia się od kilkunastu dni. Warto po prostu zastrzec numer PESEL.
9: Tyle, Michał Dobrołowicz.
8: Słuchacie RMF Max Śląsk.
9: Uwaga kierowcy, są utrudnienia w obu kierunkach na drodze krajowej numer 52 w Bujakowie, to nieopodal Bielska-Białej. Doszło tam do awarii rury z gazem. Policjanci wprowadzili objazdy drogami lokalnymi. Seryjny oszust odpowie przed sądem. Mężczyzna przez kilka lat oszukał wiele osób i podmiotów, m.in. oferując fikcyjny wynajem domków letniskowych lub wyłudzając opłaty na podstawie podrobionych dokumentów. Gdzie miał pomysł, tam oszukiwał. W sumie ma na koncie, uwaga, ponad 650 przestępstw. Wielowątkowe śledztwo przeciwko 41-latkowi prowadzone pod nadzorem prokuratury okręgowej w Sosnowcu zamknęli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie aresztowany. Zabytkowy park w Świerklańcu do remontu. Będą nowe miejsca schronienia dla zwierząt czy ścieżka dydaktyczna dla dzieciaków. Zmiany będą widoczne, zapewnia Adrian Dądzik z Urzędu Miasta w Świerklańcu.
11: Podpisywaliśmy umowę odnośnie ścieżki dydaktycznej i całej okolicy tej ścieżki dydaktycznej wraz z Małą Jeziorą. Niecały miesiąc temu podpisaliśmy umowę na wykonanie czyszczenia rowów, potoków, małego stawu, fosy, czyli naprawdę dużo się będzie działo odnośnie bioróżnorodności w Parku Świerklanieckim.
9: A ja przypomnę, że zabytkowy park w Świerklańcu to jest jeden z największych tego typu parków w aglomeracji. Ma ponad 180 hektarów. A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda dziś do wieczora powinna utrzymać się w takiej właśnie dobrej kondycji, w jakiej jest teraz. Specy od pogody zapowiadają nam z kolei wieczór w regionie pod znakiem chmur. Niewykluczone, że zacznie padać, ale to gdzieś późno w nocy lub jutro. Temperatura w okolicach 28 stopni to jest maks, czego możemy się spodziewać. No ale ciepło albo bardzo ciepło jest właściwie w całym regionie. Wiatr słaby, w porywach nieco mocniejszy. Jutro, jak mówimy, nadal gorąco, ale możliwe, że z deszczem.
12: Kalendarzek mówi jedno. Tak. Przynajmniej jasi, jak słyszycie. I że kończą się wakacje, ale nie tylko w kalendarzu widać, że się kończą. Na drogach korki wróciły. Szykujcie się na dłuższą trasę, ale macie nas, RMF Max, już po 13. Hej.

0: Ostatni piątek wakacji i ostatnia szansa na spełnienie swoich wszystkich wakacyjnych marzeń.
1: To zabawmy się teraz tak, że pomyślcie sobie o tym wszystkim, co byście chcieli zrobić w ostatni weekend wakacji. Absolutnie bez limitu. Wszystko.
0: Skoki ze spadochronem?
1: Proszę bardzo.
0: Szaleństwa na skuterze wodnym?
1: Proszę bardzo.
0: Własny SUP, taki wiecie, że nie trzeba pożyczać i płacić za to jakiejś dzikiej kasy.
1: Spadochron, SUP, rowerek wodny, co wam tylko w duszy gra. Super. Wszystko może być wasze, bo mamy dla was 15 tysięcy złotych.
0: O tak, zabawa nazywa się Casa de Palma, a pieniądze wygrywa się w bardzo prosty sposób, zwłaszcza, że teraz mamy rundę super okazji.
1: I właśnie teraz każde jedno zgłoszenie, które przyślecie hasłem MAX pod 7327, my pomnożymy razy 590.
0: Jeszcze nie jest za późno, by spełnić największe wakacyjne marzenia. Wyślij MAX teraz na 7327 i wygraj 15 tysięcy.
2: MAX. Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media

0: Nowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: mowy o żadnym spaniu, a jak potrzebujecie zastrzyku energii, to sobie rozkręćcie głośniki. Hello!
1: I potem w ramach odzyskiwania energii złóżcie je z powrotem. To nic tak bardzo nie poprawia energii w pracy, jak najpierw rozkręcić, a potem złożyć.
0: Chyba, że gadka o pieniądzach.
1: Och tak, dzisiaj są najważniejsze 695 miliardów. To są dochody naszego państwa i wydatki 977 miliardów. Rząd pokazał liczby budżetowe. Wydatki 977 miliardów, dochody 695.
0: No, czyli rząd jeszcze nie wrócił z wakacji, bo wydaje więcej pieniędzy niż ma.

0: Najlepiej grają i podają aktualną prognozę pogody. Co ze słońcem na weekend? O tym już za chwilę. Zostańcie na szczegóły.
1: Reklama. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku. Link

0: Weekenda lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Prawie jak w radiu.
4: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na słowo.
12: Na metę.
13: Kamperem.
14: Bez granic.
15: Na lody.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
18: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda dziś do wieczora powinna utrzymać się w takiej właśnie dobrej kondycji, w jakiej jest teraz. Specy od pogody zapowiadają nam z kolei wieczór w regionie pod znakiem chmur. Niewykluczone, że zacznie padać, ale to gdzieś późno w nocy lub jutro. Temperatura w okolicach 28 stopni to jest maks, czego możemy się spodziewać. No ale ciepło albo bardzo ciepło jest właściwie w całym regionie. Wiatr słaby, w porywach nieco mocniejszy. Jutro, jak mówimy, nadal gorąco, ale możliwe, że z deszczem.
17: RMF Max Śląsk

0: Jaki to piękny czas, zaśpiewał Wiktor Waligura. Świat pomyślał o wakacjach i proszę się nie martwić, że się kończą, bo w naszym sercu zostaną na zawsze.
1: Piękny czas jeszcze przed zmianą przepisów drogowych, bo rząd szykuje nowości, a taką nowością będzie na przykład automatyczny mandat za jazdę buspasem bez uprawnień.
0: Czyli jedziesz buspasem i pyk, cyk, kamerka cię widzi i obserwuje?
1: Widzi twoją rejestrację, a potem dostajesz 100 zł i punkt karny.
0: Jezu, mi się wydawało, że jak ja mówię, to wszyscy to słyszą, a teraz będą to widzieć. Ja, matko jedyna, RMF Max, nie dziękujcie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15. RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego.

0: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Na zegarach już godzina 14. Powiększa się dziura budżetowa. W przyszłym roku będzie ona większa o 11 miliardów i sięgnie ponad 282 miliardów złotych. Czy to oznacza, że Polska zadłuża się coraz bardziej?
1: No patrząc na samą kwotę deficytu, tak. Gdy jednak spojrzymy na całość, dziura budżetowa ma mieć podobny udział w przyszłym budżecie, co w tym roku. Czyli na poziomie nieco powyżej 7% PKB. Jednak założenia budżetu zmieniły się. Wskaźniki dla przyszłego wzrostu gospodarki, bezrobocia i inflacji są gorsze niż planowano jeszcze 2 miesiące temu.
0: Tłumaczył Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: W najbliższy czwartek zamknięty zostanie wiadukt ulicy Nowej nad linią kolejową numer 131 w Chorzowie. To była jedna z dróg objazdowych dla estakady nad chorzowskim rynkiem. A to oznacza znów objazdy. Dla pojazdów o wysokości do 3,7 metra wiodą one Legnicką, gdzie oddano nowy tunel. Niestety, wyższe pojazdy będą musiały objechać miasto, korzystając z ulic Katowickiej, 3 Maja, Żołnierzy Września, fragmentu DTS-ki, dalej ulicy Górniczej i Racławickiej albo Gałeczki, później Wojska Polskiego Parkowej oraz Kościuszki. Sporo tego. Uważajcie. A teraz przenosimy się na piłkarskie boisko i zerkamy, z jakimi rywalami zmierzą się w 6. kolejce Ekstraklasy drużyny z naszego regionu. Ze szczegółowym terminarzem zapoznał się nasz reporter.
3: W sobotę swój mecz zagra Piast Gliwice, który na wyjeździe podejmie Motor Lublin. Gliwiczanie po remisie z Legią Warszawa będą chcieli zawalczyć o kolejne punkty. W niedzielę śląski klasyk Górnik Zabrze podejmie u siebie GKS Katowice. Górnik wygrał do tej pory wszystkie 3 mecze, no i będzie chciał zwycięską passę podtrzymać. Bilans GKS-u to na ten moment 2 wygrane i 2 porażki. Początek meczu przy Roosevelta w niedzielę o godzinie 17.30.
0: Tyle na ten temat od Amadeusza Biurkowskiego. Ja zapraszam Was już teraz na prognozę pogody. Zostańcie z nami na 88.1 FM. Zaglądamy na pogodowe mapy regionu, a tam ciepło i z przejściowym zachmurzeniem. Termometry pokazują w regionie w okolicach 25 stopni. W tych najcieplejszych miejscach jest 28, w tych chłodniejszych 23-24. Mowa o odczuwalnej, też zbliżonej do tego, co pokazuje skala. Nocą zrobi się chłodniej, pojawią się przelotne opady deszczu. Niestety nie możemy tego wykluczyć. W nocy padać będzie niemal na pewno w niektórych miejscach. No i wiatr słaby przy tym wszystkim.
4: I już po 14 w piątek, a po 14 w piątek to brzmi jak obietnica czegoś dobrego.
5: No, a gdzie indziej macie coś dobrego, u nas macie coś najlepszego. Jesteśmy RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek.
4: Dzień dobry.
5: Zróbcie sobie z nami fajny piątek.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: rmfmax.pl to jest adres, pod którym można znaleźć 15 tysięcy złotych. Sprawdzajcie wasze szanse na duże pieniądze jeszcze przed końcem wakacji.
1: A problem z adresem ma 400 tysięcy studentów w Polsce. Okazuje się, że 400 tysięcy studentów nie ma gdzie mieszkać.
0: O, to smutne. To życzymy, żeby jak najszybciej znaleźli właściwy adres i mieszkanie, bo połowa studenckiego życia mniej więcej polega na tym, że chcesz wrócić do domu, a zapomniałaś, gdzie mieszkasz.
2: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mikołowie. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Rybnickiej 5 w Mikołowie. Teddy, pełen pomysłów.

0: 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: O stary, ale jaja.
4: No, grat był mniej więcej ich wielkości.
3: Nie martw się, z wgniotkami na twoim aucie poradzi sobie Premium PDR.
4: Ale wiesz, klepanie, lakierowanie, wartość auta spadnie.
3: Premium PDR to bezinwazyjne usuwanie wgnieceń. Bez integracji w powłokę lakierniczą. Przywrócą twoje auto do pierwotnego wyglądu, usuwając wgniotki specjalną technologią. Współpracują z dealerami, serwisami i ubezpieczycielami.
4: Super, a gdzie działają?
3: W całej Polsce i w wielu krajach Europy. Sprawdź na premiumpdr.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Na plaży z ekipą.
9: Na formę.
10: Na zdrowie.
11: Na gorąco.
12: Tak brzmi lato. Na maksa.
13: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Ostatni piątek wakacji też może być przyjemny. Spędzacie go z RMF Max, gramy wam najlepiej. Gips, Kukon i Jonathan.
1: Jest afera wokół prezydenckiej imprezy dla młodych. W ten weekend do Juraty prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych i z Kolima. No i się internet oburzył, że jak to tak z Kolim u prezydenta nie przystoi, że to tak mało patriotycznie.
0: Ale przecież z Kolim jest turbo patriotą.
1: Tak?
0: Jeśli chodzi o kiełbasę, nie dość, że lubi, to jeszcze ma swoją. No i do tego tanie tankowanie. Bardzo dziękujemy, panie Skolimie.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
5: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
6: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
5: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
6: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mysłowicach. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Katowickiej 64 w Mysłowicach. Teddy, pełen pomysłów.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
14: A to pewnie szefa długo nie będzie.
13: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
14: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
13: No w Brikomanie, a gdzie?
15: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
16: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
17: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.
19: Zaglądamy na pogodowe mapy regionu, a tam ciepło i z przejściowym zachmurzeniem. Termometry pokazują w regionie w okolicach 25 stopni. W tych najcieplejszych miejscach jest 28, w tych chłodniejszych 23-24. Mowa o odczuwalnej, też zbliżonej do tego, co pokazuje skala. Nocą zrobi się chłodniej, pojawią się przelotne opady deszczu. Niestety nie możemy tego wykluczyć. W nocy padać będzie niemal na pewno w niektórych miejscach. No i wiatr słaby przy tym wszystkim.
20: RMF Max.
21: RMF Max Śląsk.

0: po południu też.
1: Od poniedziałku będziemy tutaj od 12.
0: Także jak ciągle chcecie mieć nas do śniadania, to musicie trochę później wstawać.
1: Asia, Irek, dzięki.
0: Za wspólne 13 lat. To nawet bardzo dzięki.

0: reklama.
1: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
2: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG i odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD, Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 10. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
3: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
6: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy Polski.

0: Zapraszam. Międzynarodowy Komitet Olimpijski komentuje sprawę zatrzymania szefa PKO Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto. Na razie jednak ogranicza się tylko do dość ogólnych sformułowań.
1: Pozostaje w kontakcie z Polskim Komitetem Olimpijskim, by uzyskać więcej informacji na temat bieżącej sytuacji. Zapowiada też uważne monitorowanie kolejnych kroków, jakie będą podjęte w sprawie Radosława P. MKOL przypomina, że jego rolą jest ochrona Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako instytucji oraz zabezpieczenie interesów ruchu olimpijskiego w naszym kraju. A zatem MKOL na razie wstrzemięźliwy, podobnie jak choćby członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak usłyszałem, kluczowe dla najbliższych decyzji będzie to, czy Radosław P. ostatecznie trafi do aresztu.
0: A to był Patryk Serwański.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Ale na początek jednak Zagłębie, bo sosnowieckie stawiki szykują się do uroczystego zakończenia wakacji. Szykuje się fajna rodzinna impreza nad wodą. Będą na przykład konkursy z nagrodami, mówi Katarzyna Gajek, menadżerka Wake Zone Stawiki Sosnowiec.
3: Będziemy mieli wiele nagród. Będzie można wygrać nasze półkolonie, które, że tak powiem, taki bon na półkolonie na za rok. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Będzie się tutaj naprawdę dużo działo. Będziemy mieli kurtynę wodną, gdzie dzieciaczki będą mogły się schłodzić. Przedszkole z Sosnowca Baby Planet przyjedzie ze specjalnym robotem do nauki angielskiego. Ten robot nazywa się Emis. Będzie można również zobaczyć, jak to działa, jak to funkcjonuje. Kolorowanki, nagrody, ćwiczenia, wiele przeróżnych konkursów.
0: Podsumowaniem eventu będzie rodzinny piknik. Wszystko zaplanowano od 13 do 18. Ponad 6 tysięcy kasków otrzymają uczniowie szkół z województwa śląskiego w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się dziś w Szkole Podstawowej nr 21 imienia Miarki w Katowicach. A to już dziś koniec oczekiwania. Fire Festival wraca w nowej, jeszcze większej odsłonie. Wydarzenie potrwa 3 dni. Startujemy dzisiaj, koniec dopiero w niedzielę. No i wystąpią m.in. Alan Walker, BDOS, Bledka, Kizo czy Miu.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Dwa polskie kluby w fazie ligowej europejskich pucharów. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tun, Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi. W kolejnej fazie poznaniacy zmierzą się m.in. z Bayerem i Benfiką, a Jaga z Olimpikiem Lyon i Crystal Palace.
6: Przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy.
5: Mówił pomocnik Jagi K1 Schmidt. Polskich akcentów zabraknie w lidze konferencji. Raków Częstochowa w rewanżu przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, Górnik Zabrze z AS Monaco 4-1. Za to na lokalnych boiskach kolejna kolejka ekstraklasy. Korona Kielce zagra dziś z Wisłą Płock, a Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Na Wyspach kolejne transferowe hity. Bradley Barcola coraz bliżej transferu z PSG do Liverpoolu. Na stole 120 milionów funtów. Za to Chelsea zdecydowane na pozyskanie Emiliano Martineza. Zmieniamy dyscyplinę. Polskie siatkarki wygrały 4. mecz Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały bez straty seta Niemki.
7: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu. To był naprawdę ciężki mecz. My też na taki mecz byłyśmy gotowe.
5: Podsumowała libero Justyna Łysiak. Dziś o 18:00 mecz z Turczynkami.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: A zdaniem lokalnych synoptyków wieczorem, a także nocą na Śląsku i w miastach Zagłębia Dąbrowskiego duże zachmurzenie, miejscami już przelotne opady deszczu, no i temperatura spadnie. Może być w okolicach 14-15 stopni, do tego wiatr słaby, w porywach ruszający się trochę silniej, no i to może dodatkowo spotęgować uczucie chłodu, ciśnienie wysokie, więc pogoda będzie raczej stabilna. Jutro rano też raczej przywita nas szaruwa, no i też może popadać w sobotę.
2: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
8: Hity na maksa. Ja odmawiam dołączenia się do tej ogólnej depresji związanej z ostatnim piątkiem wakacji. Nic to.
9: Wrzesień jest piękny. Tak, dobrze, że się tutaj zgadzamy i mamy nadzieję, że wy też. Spróbujemy trochę tej dobrej energii przekazać dzisiaj w RMF Max, tu kanał nadawczy. Siwek i Borycka z wami.
8: I Temper City, numer Self-Aware. W głośniku proszę dać głośniej, to jeden z najlepszych bangerów wakacji, które podkreślamy, wcale się mentalnie nie muszą kończyć. Zostańcie z nami.

0: Różnie nasze bęgery na ludzi działają. Na niektórych tak, że robi się z nich sprężyna. Z Boryckiej się zrobiła trochę galareta bardziej przed chwilą.
1: Tak, dziękuję. Traktuję to jako komplement odnośnie mojego tańca. I dobrze, niech tak zostanie. Somber za nami w RMF Max, 17 minut po trzeciej. No to co? Chyba trzeba by zapytać, nie? Stop. O czym teraz myślisz?
0: No i prosimy oczywiście o odpowiedzi, jak zawsze, na Messenger RMF Max, te, które najbardziej zdobędą nasze serce swoją kreatywnością i błyskotliwością, zgarniają 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
1: A też przypominamy, że my mamy taki radar, że wiemy, które myśli są prawdziwe też w jakiś sposób, takie szczere, z intencją, więc takie na pewno wybierzemy. Dajcie znać, o czym myśleliście, kiedy padło stop. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
2: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Ale mnie ten McLemore rozbujał dzisiaj. Jeju! Super to było. Thrift Shop w RMF Max za nami, ale teraz trzeba się skupić, bo z nami też już Kuba, który na nasze stop, o czym myślisz, odpowiedział w sposób bardzo ciekawy, choć też tak naprawdę nie wiemy, jak sytuacja się rozwinie. Kuba, co się wydarzyło?
2: Cześć. Wiecie co? Wchodziłem do sklepu po szampon i przy wejściu stała taka dość duża palma i stwierdziłem, że tą palmę kupię. Ponad 1,5 metra muszę dodać. No i kupiłem tą palmę, o szamponie zapomniałem, no i przyszedłem do domu, tylko że moja dziewczyna jeszcze o tym nie wie, że ta palma jest w domu i jestem aktualnie w pracy na szczęście i czekam na jej reakcję.
3: Wow.
2: Przypadkiem nie dostanę eksmisji razem z tą palmą.
3: Kuba, ale poczekaj, Kuba, bo ty się w gips pchasz, naprawdę.
1: Czy to jest uzależnienie?
3: Bo ty nam napisałeś, że ty kupiłeś kwiatka. Mm-hmm. Więc jak ty jej tak samo to napisałeś i w ten sposób ją uprzedzasz przed takimi niespodziankami, to ty się naprawdę pchasz w gips i w eksmisję.
2: Ona jeszcze o niczym nie ma pojęcia, także będzie miała niespodziankę, jak przyjdzie do domu.
1: Powiem tak, Kuba, ja rozumiem to uczucie, bo ja też za każdym razem, jak tylko wchodzę do sklepu, to od razu się kieruję na kwiatki i dużo silnej woli wymaga powstrzymanie się od zakupu. Mnie też powstrzymuje to, że generalnie chodzę na piechotę, więc nie mam tego potem w czym trzymać i do samochodu nie włożę, także może to jest rozwiązanie, Kuba, może po prostu...
2: Właśnie, ja byłem na piechotę i miałem problem go do windy.
1: Czyli to cię, brak samochodu cię nie powstrzymuje. No to jest problem faktycznie.
2: Niestety nie.
1: Jakby co, to możesz w sumie tą palmę zabrać, słuchaj, do Energylandii, bo tam od 1,5 metra to już chyba można na Hyperiona wsiąść.
3: A przypominamy też, że nie tylko palma się zmieści w tej ekipie, bo 4 wejściówki do Energylandii w tym momencie stają się twoje.
2: Super, dziękuję ślicznie.
3: Gratulujemy.
2: Dzięki.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: No troszkę nostalgią to oni jednak tutaj powiali. Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max. Nie wiem, czy wy już macie ten czas na wyciąganie kurtek z szafy. Ja dzisiaj szukałam czegoś na wieczór, bo wieczory jednak chłodniejsze. No i tak sobie pomyślałam.
1: Zobacz, Grażynko, wieczory to chłodne już.
0: Chłodne no, już są tak, i tak, może ale... jakaś dycha się trafi.
1: Ale że w kieszeni kurtki,
0: w kieszeni
1: tak? Starej jakiejś.
0: To no. Już ten sezon się zbliża, ale słuchajcie, u nas to się może trafić. Warty kilka stówek, aparat Instax, mogą się trafić głośniki JBL. A nawet 15 tysięcy złotych.
1: A wystarczy zagrać w naszej zabawie Casa de Palma i tutaj przez najbliższe 10 minut każdy głos, każdy SMS, który wyślecie, pomnożymy, uwaga, razy 490, tylko przez najbliższe 10 minut. Więc wysyłajcie SMS-y pod 7327 za 3,69 o treści Max.
2: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Twoja trasa ma rytm, twoja ulubiona muzyka, twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam, bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: soboty ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Wakacje na Chantorin? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: słucha.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
4: A zdaniem lokalnych synoptyków wieczorem, a także nocą na Śląsku i w miastach Zagłębia Dąbrowskiego duże zachmurzenie, miejscami już przelotne opady deszczu, no i temperatura spadnie. Może być w okolicach 14-15 stopni, do tego wiatr słaby, w porywach ruszający się trochę silniej, no i to może dodatkowo spotęgować uczucie chłodu, ciśnienie wysokie, więc pogoda będzie raczej stabilna. Jutro rano też raczej przywita nas szarówa, no i też może popadać w sobotę.

0: Miu i Zalia grają w RMF Max. Czuć ten piątkowy vibe, weekend wow, dla wow, wielu wow, z nas. Zaraz się zacznie. Tak, tak, dokładnie tak jest, słuchajcie. Ale też, no, nie u wszystkich dobry czas. W Poznaniu na przykład, no, paru pasażerów się zdziwiło.
1: Paru.
0: Przełożony lot Ryanaira okazał się jednak nieprzełożony i zamiast odlecieć za późno, to odleciał za wcześnie. 130 osób przez to nie poleciało z Poznania na wakacje.
1: Słuchajcie, bo Ryanair się upiera, że on wszystkich oczywiście o tym wcześniejszym odlocie powiadomił. Wszystkich, to tylko akurat 130 osób buta wiązało. RMF

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
1: Stokrotka.
2: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdż 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb. A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem. Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 ustawy, ale zawetował kolejne 3. Wśród zawetowanych przepisów znalazły się te wprowadzające państwowy e-dziennik dla szkół. Jako powód Karol Nawrocki podał brak wystarczających zabezpieczeń danych wrażliwych zebranych w centralnej bazie.
1: To jest RMF Max.
0: Ta wiadomość na pewno ucieszy planujących wylot z krakowskiego lotniska. Kraków Airport modernizuje system oświetlenia pasa startowego. To kolejny etap przygotowań do obsługi lądowań przy ograniczonej widoczności. Zakończenie inwestycji i procesu certyfikacji planowane jest na przyszły rok. Z samolotu przesiadamy się na 2 kółka. Członkowie klubu motocyklowego z Grębowa jadą przez Polskę na zabytkowych motocyklach, by uzbierać pieniądze na dokończenie hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu.
2: Jedziemy starymi motocyklami. Ja jadę akuratowo Simpson.
3: Cel to jest świetny, naprawdę.
0: A motocyklistów wysłuchał Maciej Pałachicki. Jutro w Poznaniu odbędzie się bezpłatna gra miejska dla dzieci. Start w parku Stare Koryto warty między 11 a 13 meta na Placu Wolności. Na uczestników czekają zadania, niespodzianka i książka o poznańskich legendach. Szczegóły znajdziecie na stronie szlaklegend.pl. W niedzielę z kolei ci, którzy odwiedzą Mławę, przeniosą się do roku 1939. To za sprawą drugiej edycji gry plenerowej Śladami Przeszłości.
4: To, co odróżnia ubiegłoroczną grę od tegorocznej, to również inscenizacja nalotu bombowego na Mławę z września 1939 roku.
0: Mówiła Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
5: Sprawdzisz?
1: Sprawdź!
5: Sprawdź!
1: Pogoda w RMF Max.
6: Wieczór, a także noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, tak twierdzą meteospece. W miastach aglomeracji temperatura oczywiście spadnie. A okolice 14, może 15 kreski to jest maks, czego należy się spodziewać. W Zabrzu będzie nieco cieplej, bo tam termometry pokażą 16 kresek. Wiatr słaby, choć w porywach może być silniejszy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Warto zabrać ze sobą parasol, warto zabrać ze sobą coś cieplejszego, no bo będzie ochłodzenie.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Hity na maksa.
7: Powroty z pracy i wyjścia z pracy dzielą się na dwie kategorie. Na zwykłe powroty z pracy i piątkowe powroty z pracy, tak, które są jednak szczególne. Więc dziś szczególnie szerokiej drogi wam życzymy w tej piątkowej podróży.
8: Tak jest, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Cześć po 16, Siwy Kiborycka po tej stronie. No i dużo dobrego jeszcze przed nami. Oj, dużo. Max. Jest koniec pracy i start weekendu jednocześnie.
7: Ale to się, widzisz, złożyło. No, jaki zbieg okoliczności niesamowity. DJ Goja i Michiko. Na cześć tego zbiegu. Michał Siwek i Justyna Borycka.

0: No niestety ta piosenka robi się już coraz bardziej realna. Ostatni dzień lata Gipsy'ego i Formali za nami w RMF Max. Dzisiaj ostatni piątek wakacji. Ja dzisiaj idąc sobie do pracy, minęła mnie, słuchaj, taka grupka, mama z dwoma synkami na rowerach. I akurat jak obok mnie przejeżdżali, to ta mama usłyszałam tylko tyle. Powiedziała do syna tak: tylko błagam cię, nie pchaj się tam na żadnego przewodniczącego ani nic.
1: Oj, biedna mama. Oj.
0: Tak, rok szkolny już się zbliża, słuchajcie, ale jednocześnie widać w tym jakąś taką próbę zapewnienia sobie spokoju na początek tego roku szkolnego jako rodzic.
2: Tak, i tak się zastanawiamy właśnie, co jeszcze można zrobić tak, żeby sobie trochę więcej spokoju w ciągu roku szkolnego zapewnić.
0: Jak się szykujecie teraz, w ostatni piątek wakacji? Dajcie znać, Messenger RMF Max albo Instagram RMF Max, tutaj czekamy na głosówki.

0: Tobi Romeo i Fly High. Latamy wysoko, zwłaszcza przy takich bangerach w RMF Max. 18 po 16 pytaliśmy, jak sobie zapewniacie spokój na początku roku szkolnego.
1: Tak, no bo wiecie, to już jest ostatni piątek wakacji, to trzeba jakoś się zorganizować, żeby w ten wrzesień po prostu wjechać gładko. Sposoby są różne.
2: Witam RMF Max. W ostatni piątek wakacji zawożę córkę na dyskotekę, żeby się mogła dziewczyna wyszaleć przed rozpoczęciem roku szkolnego.
0: Szybkie pytanie, czy mówiąc dziewczyna, masz na myśli ją czy siebie?
1: No bo ja myślę, że to może działać w dwie strony, bo z jednej strony, wiesz, ta, która idzie do szkoły, trochę zrzuci z siebie stresu, a ta, co zostaje w domu, no fajnie, wolny piąteczek, nie?
0: Jeszcze jakieś strategie? Zapraszamy na Messenger RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek Mac Tools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mysłowicach. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne, takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Katowickiej 64 w Mysłowicach. Teddy, pełen pomysłów.
16: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
17: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: I po reklamie.
19: Na imprezę.
20: Na siebie.
19: Na chillowanko.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: RMF Max.
9: Śląsk 88.1 FM.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Uwaga na głowę, ludzie, bo komuś na głowę może z kokosa spaść zaraz 15 tysięcy złotych. Casa de Palma. Znów jesteśmy w grze.
2: Znów jesteśmy w grze. Nagród jest sporo i to jeszcze bardzo wakacyjnych. No ale pora chyba już wybrać numer, bo mamy. Będziemy dzwonić.
1: Jak zawsze będziemy czekać 6 sygnałów. Jeżeli w tym czasie nasz wylosowany słuchacz nie odbierze, no to niestety...
2: Nie, no to stówka, to też dobrze.
1: O. Dzień dobry, RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Kto po drugiej stronie?
3: Teresa.
1: Dzień dobry, Teresa. Jak się masz dzisiaj?
3: O, dziękuję bardzo, dobrze.
2: Już po pracy odpoczywasz, czy...?
3: No, ja sobie tak odpoczywam, jestem na emeryturze, więc sobie cały czas już odpoczywam.
1: Teresa.
2: No to wspaniale, bo no to... czuć było taką ulgę w twoim głosie.
3: No, wielkie szczęście.
1: Teresa, jest szansa, że za chwileczkę będziesz miała dużo roboty, bo trzeba będzie obdzwonić znajomych, rodzinę, informować o jakiejś ciekawej nagrodzie w RMF Max. Dziś stajesz przed szansą wygrania nawet 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Przed tobą będzie wybór. Wybór jednej z 26 palm.
2: Tak. Teraz ja tak tylko przypomnę, że wśród tych nagród mamy też m.in. maszynki do popcornu, Instaxy, głośniki JBL, więc naprawdę przyjemne wakacyjne nagrody, ale 15 tysięcy złotych też w jednym z kokosów się kryje. Tych kokosów i palm jest 26, więc teraz musisz wybrać po prostu numer pomiędzy 1 a 26.
3: 6.
1: Szósteczka. Brzmiałaś na niepewno, tak jakby cię inna palma jednak kusiła.
3: Nie, szósteczka.
1: Dobra, no to my się kierujemy do szósteczki i trzęsiemy. I z palmy leci kokos. I czy ty, Teresa, chciałabyś się już dowiedzieć, jaka nagroda cię czeka na początek weekendu?
3: No, chciałabym.
2: Dobrze, to nie będziemy przedłużać. Ja nie jestem dobra w przedłużanie, bo też się stresuję i chcę tego stresu oszczędzić. Fajna nagroda, Instax, Teresa, leci do ciebie. Aparat, z którego od razu zdjęcia wylatują.
3: O, super, super, cieszę się bardzo.
2: Super jest słyszeć uśmiech na twojej twarzy. To jest naprawdę mega miłe i piątkowe i fajnie, że się dzielisz z nami tą energią.
3: No, każda nagroda to jest radość.
2: No jasne.
1: Teresa, czy jakieś spotkanie rodzinne albo ze znajomymi w weekend się szykuje?
3: No, w następny.
1: O, no to idealnie, będziecie mogli sobie tę chwilę uwiecznić na Instaxie, a my zachęcamy wszystkich, żeby brać udział w zabawie Casa de Palma, bo cały czas do zgarnięcia jest te 15 tysięcy złotych w jednym z kokosów. 7327, tam wysyłacie SMS o treści Max
2: za 3,69,
1: za jakieś 7, co ja gadam.
2: A można też zgłosić się na rmfmax.pl i tam wszystkie szczegóły. Casa de Palma wraca w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Alan Walker i Ava Max. Proponuję zapisać sobie ten numer na później, bo dzisiaj w nocy i wieczorem to może być piękny soundtrack do burz, które mają się pojawić póki co w zachodniej Polsce. Będą też ulewy i silny wiatr, więc uważajcie.
1: I jak ruszacie dziś w trasę, to koniecznie słuchajcie prognozy w RMF Max. Ta już za chwilę.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj!
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
7: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mikołowie. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Rybnickiej 5 w Mikołowie. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
15: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
17: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
17: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Na lody, na plaży, z ekipą.
9: Leżąc.
19: Na chillowanko.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Wieczór, a także noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, tak twierdzą meteospece. W miastach aglomeracji temperatura oczywiście spadnie. Okolice 14, może 15 kreski to jest maks, czego należy się spodziewać. W Zabrzu będzie nieco cieplej, bo tam termometry pokażą 16 kresek. Wiatr słaby, choć w porywach może być silniejszy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Warto zabrać ze sobą parasol, warto zabrać ze sobą coś cieplejszego, no bo będzie ochłodzenie.

0: nigdy nie przeminął.
1: Mówią, że Sydney jest w Australii. Nie, Sydney to Polak, drodzy państwo. Jest za 9:05 i tu w RMF Max. W związku z tym, że mówimy o Polsce, Australii, teraz temat prosto z Holandii.
2: O proszę, co się dzieje?
1: W Holandii, drodzy państwo, uniwersytet wymyślił, że zrobią sobie źródła termalne bez źródeł termalnych. Już tłumaczę i objaśniam. Podgrzeją
2: wodę. Baba w szoku, no.
1: Podgrzeją sobie wodę do temperatury 90 stopni, a potem ją zakopią pod ziemią, żeby im podgrzewała budynek uniwersytetu. Tak w uproszczeniu.
2: No okej, no. Jakby zakopywanie ciepłej wody pod ziemią brzmi po prostu mniej więcej tak mądrze, jak chowanie kanapki na wakacje w plecaku, ale to co kto lubi, prawda?

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie Bratnich Dusz pojawi się tym razem
2: trudna, wybredna
1: Agata Lewandowska.
2: Czy ja w ogóle kiedykolwiek byłam zakochana? Wydaje mi się, że może być tak, że nie.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach i związkach, ale tak od serca. Bratnie Dusze z Agatą Lewandowską w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Pomidor.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jana III Sobieskiego 65. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Fajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: To już 17, czyli czas na najnowszy flash w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na garść informacji. Jutro w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. To rządowa akcja edukacyjna dotycząca alarmowania i reagowania na zagrożenia. Podczas spotkań dowiecie się, co robić, gdy usłyszymy sygnał alarmowy.
1: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. On może ostrzegać o różnego rodzaju zagrożenia.
0: Mówił Robert Sabat, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach. Teraz przenosimy się do Krakowa. Tam przy tężniach pojawiły się nowe regulaminy. Na tablicach można przeczytać, że nie są to obiekty lecznicze, a korzystając z nich robimy to na własną odpowiedzialność. Nie znajdziecie tam jednak informacji, że solanki, które zasilają tężnie, są zanieczyszczone, o czym informował nasz reporter Przemek Głaszczyk, a potwierdziła to profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
2: Escherichia coli czy Enterococcus fecalis, a także Clostridium perfringens. I są to wszystko bakterie chorobotwórcze, potencjalnie chorobotwórcze.
0: Dlaczego nie ma tam takiej informacji? Zapytaliśmy mailowo głównego inspektora sanitarnego. Do czasu publikacji materiału odpowiedzi nie otrzymaliśmy.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz garść krótkich informacji dla studentów.

0: Po chłodnej i dość wilgotnej nocy na Śląsku i w Zagłębiu przelotne opady deszczu powinny stopniowo ustępować, ale do południa jeszcze nie będzie ich wykluczać, bo jutro mogą być. Zdaniem synoptyków pochmurny poranek, w ciągu dnia temperatura jednak wzrośnie do 24-25 stopni. Przelotne opady też jeszcze miejscami mogą być, ale powinno ich być coraz mniej. Ciśnienie cały czas utrzymuje się na dość wysokim poziomie.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. Hity na maksa.
2: No i dobra, no i mamy to, 2 minuty po 17:00, ostatni piątek wakacji, ostatni weekend wakacji, zaczynamy właśnie teraz.
3: A po co to tak krzyczeć, wszyscy wiedzą?
2: No bo radość, bo szczęście. A. Weekend, wee!
3: Topiki, Becky G, sorry papi teraz!
2: Zimek i Borycka z wami jeszcze przez godzinę. Cześć ponownie, tu kanał nadawczy.
3: Radość!

0: September. September to jeszcze nie ma, ale będzie zaraz. Satellite za nami w RMF Max, natomiast teraz trwają zawody biegowe wysokogórskie, dobrze mówię?
1: Czy źle w ogóle... mówisz, to chodzi o to, że ludzie są potężni. I co? I wy sobie dzisiaj wyjdziecie wieczorem i pobiegniecie sobie dookoła bloku. Zapomnijcie, słuchajcie, ludzie biegną 180 km dookoła Matko. Mont Blanc i to się dzieje w tym momencie i historia jest taka, mnie to interesuje, a nikogo innego nie. I ja dziś męczę tym wszystkich, bo opowiadam o tym wszystkim.
0: Tak, no teraz nawet trwa u nas tutaj w studiu transmisja z tego biegu. No ludzie po prostu biegną przez las. No powiem tak, widziałam ciekawsze rzeczy w życiu, ale jak już tak o tym opowiadasz, to moje zainteresowanie trochę zdobywasz. No i właśnie nawiązała nam się taka dyskusja na temat takich różnych pasji i hobby, które macie, a które nikogo innego nie interesują. W moim przypadku to jest na przykład porcelana.
1: No i ja też, jak mi Justynka opowiada o porcelanie, to bardzo skutecznie udaje, że mnie to interesuje. Co wy macie takiego, że jak o tym opowiadacie, to ludziom się przypomina, że coś do zrobienia mają? Opowiedzcie nam o tym Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki, a ja wracam do transmisji z UTMB.
0: Tak jest. Na Instagramie też głosówki można nagrywać. Dajcie znać, jakie macie hobby, którego nikt inny nie rozumie.
1: Właśnie ktoś na Instagramie wrzucił, że kupuje używane pocztówki i je zbiera. To też jest
0: fajne.
1: To jest też fajne.

0: A Lucky Jennifer Lopez, to Everything's Fine w RMF Max, 18 po 5. Pytamy dzisiaj o takie hobby, które wy macie, ale których nikt inny nie rozumie. No, zaskakujące rzeczy się pojawiły.
1: Zawsze jak mojej dziewczynie opowiadam o samochodzie, który chcę kupić, a ona jest fanką przeciwnej marki, to zawsze się znajdzie coś innego do roboty niż słuchanie mnie.
2: To jest o tyle ciekawe, że ja nie miałem pojęcia, że jakby marki mają swoje przeciwieństwa.
0: Tak, ale możesz mieć, jakby hobbystycznie być fanem jednej i nie uznawać żadnej innej, jak widać.
2: Proszę o przykłady albo o rozwinięcie tego tematu na Messengerze, wrócimy do tego.
3: Uwielbiam śmieci. Uwielbiam rozmawiać o śmieciach, uwielbiam mówić o morfologii śmieci, uwielbiam mówić o handlowaniu śmieciami. Wszystko, co jest związane ze śmieciami. Więc jak tylko zaczynam rozmawiać na temat mojej pracy i śmieci, to nagle wszyscy są bardzo zajęci.
0: To jest top jeden najdziwniejszych hobby, jakie znam, ale jestem przekonana, że jeszcze potraficie nas zaskoczyć, więc dajcie znać głosówki na Messengerze i Instagramie RMF Max. Jeszcze można podsyłać.
2: To prawda, Dominika, może byś się tak mną zainteresowała w takim razie.

0: jak rozgrzana łąka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: NF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: Axwell Bonnie, Whatever Turns You On w RMF Max. Ładujemy tłuste bity prosto przez głośnik, ale oczywiście są miejsca cały czas tego lata w Polsce, gdzie tłusty bit można na żywo podnieść z ziemi, że tak powiem.
1: Tak jest, festiwalowe lato jeszcze trwa. Fire Festival właśnie się zaczyna w Chorzowie. Tam dzisiaj Dzień Polski, bo między innymi BDS, Kukę, 2115, Miu, Problem i Zali, ale będą też inne gwiazdy. Natomiast na miejscu są już Ola i Grzesiu, no i oni zaczynają festiwal z dobrą jeszcze, z dobrym smaczkiem, można powiedzieć.
0: Żeby się móc z nimi połączyć, to oni tam zawlekli ten nasz sprzęt radiowy. Halo, halo!
2: Dzień dobry, my już meldujemy się z Fire Festival w Chorzowie!
3: Jesteśmy naprzeciwko sceny w strefie Misty. Próbujemy matcha latte. Ola, jak ci smakuje?
2: Jest przepyszna, no i ta miejscówka. Mogę sobie oglądać koncerty, popijać przepyszną matcha latte. No jest wyśmienicie.
3: Ja jestem fanem. Ja chyba pójdę po drugą jeszcze, tak coś czuję.
2: A jak oceniasz? Tak od 1 do 10?
3: No ja to dziesiąteczkę, ale ja jestem fanem matchy po prostu, nie?
2: Pyszna matcha na dziesiątkę, także wpadajcie. Jeżeli jesteście na Fire Festival, to wpadajcie do strefy od Misty, tam matcha latte i widzimy się pod sceną.
3: Wpadajcie i próbujcie!
1: Ale zabiegani. A jak chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to zaglądajcie na Instagrama RMF Max, bo tam na wideo cały Fire Festival. RMF
4: Max. RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu. Program zawiera lokowanie produktu, którym jest matcha latte, oferowana przez firmę Misty Universe Spółka z o.o.

0: Reklama.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Ostatnie dni wakacji wykorzystaj na maksa w M1 w Czeladzi.
5: Tu mamy klocki party. Będzie brodaty geek, ekspert świata Lego i mnóstwo atrakcji dla małych i dużych.
4: Wielka strefa budowania, gaming, animacje, konkursy, DJ-skie sety i selfie.
5: 28 i 29 sierpnia przywitaj rok szkolny w M1 w Czeladzi.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Od fundamentów aż po piękne wnętrze. Tak urządzicie centrum budowlane Rampa i Mielin. Zapraszamy po materiały budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, stolarkę, kostkę i kruszywa. Wszystko od pierwszej łopaty aż po parapetówkę. We wrześniu za każde wydane 1000 zł 100 zwracamy na kolejne zakupy. Zapraszamy do Rampa i Mielin.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Śląsk 88.1 FM.
5: Po chłodnej i dość wilgotnej nocy na Śląsku i w Zagłębiu przelotne opady deszczu powinny stopniowo ustępować, ale do południa jeszcze nie będzie ich wykluczać, bo jutro mogą być. Zdaniem synoptyków pochmurny poranek, w ciągu dnia temperatura jednak wzrośnie do 24-25 stopni. Przelotne opady też jeszcze miejscami mogą być, ale powinno ich być coraz mniej. Ciśnienie cały czas utrzymuje się na dość wysokim poziomie.

0: Odważnie z podniesionym czołem, drodzy państwo, wchodzimy coraz głębiej w weekend. Jest coraz piękniej.
1: Tak jest. Za 10 minut będzie godzina 6. Ten piątek dopiero się rozkręca. Za chwilę tutaj graba. No i fajne numery oczywiście przed nami. A my co? My też weekend już możemy zacząć w sumie. Ty patrz.
0: No ty patrz, jak to zleciało, Grażynko.
1: Wspaniale. Kanał Nadawczy wraca w poniedziałek po 15, więc wtedy się słyszymy. Siwek i Borycka, dzięki za dziś.
0: Do usłyszenia.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa. Hity na maksa.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Reklama.
1: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.

0: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Prawie jak w radiu.
2: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
3: Wakacje na Chantori? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.

0: poleca RMF Max.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG i odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD, Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 10. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Wieczór na Śląsku to wciąż letni klimat. Słupki rtęci pokazują 23-24 stopnie, choć mogą pojawić się przelotne opady. Na większe burze jednak nie ma co liczyć. Gdy zajdzie słońce, temperatura spadnie do 17 kresek powyżej zera. Sobota za to od samego rana będzie bardzo rześka, a na niebie pojawią się chmury. Termometry jutro rozkręcą się do 26 stopni, ale warto mieć pod ręką parasol, bo szansa na deszcz będzie zdecydowanie większa. Więcej lata poczujemy w niedzielę, nawet 28 stopni.
1: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
2: No jak to możliwe, że to ostatni piątek, piąteczek, piątunio na wakacjach? Ale będzie fajnie, obiecuję. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy ostatni weekend na wakacjach. Od 20 listach obbędz, od 21 Max Party. Będę miał dla was dużo premier. Co robicie? Gdzie jesteście? Kogo pozdrawiacie? Dajcie znać SMS-em na 3001.

Nicole Official i Icon Dangerous. Teraz coś bardzo świeżego. Nasza premiera tego weekendu. Słyszeliście już o projekcie Girls? Możecie je zobaczyć na naszym Instagramie. To muzyczny projekt Julki Żugaj. Dziewczyny mają talent, fajnie śpiewają i mają debiutant.

0: premierowo. Zresztą niech dziewczyny zrobią to osobiście, proszę bardzo.
1: Cześć, tutaj
2: Girls!
1: Już teraz na antenie radia RMF Max możecie odsłuchać naszego debiutanckiego singla pod tytułem Girls.
3: Zapraszamy na nasz kanał na teledysk
1: i mamy nadzieję, że piosenka wam się spodoba.
2: RMF Max!
4: And now, ladies and gentlemen,

0: mi Chico, Chico, Chico i Chica. Pozdrawiam wszystkich DJ Goja, Jason Derulo jeszcze wakacyjnie. Piątkowo właśnie kogo chcecie pozdrowić tak na końcówce wakacji? Można pisać. Numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo Messenger RMF Max. Są pozdrowienia dla całej ekipy RMF Max. Dziękujemy, a dzisiaj ekipa także na Fire Festiwalu. Będziemy tam. Mam tu napisane, że ekipa słuchaczy wraca właśnie z nadmorza. Wakacje się kończą, ale humor nadal letni. Pozdrawiają Ola, Bartek i dzieciaki z Poznania. Dziękuję bardzo. Jaro słucha nas już weekendowo w swoim nowym, skończonym domu i napisał, że planuje dzisiaj wyjątkowy wieczór bez szlafroka. No, soczyście, mam nadzieję, że rolety też już zamontowane, jakby co.
1: Reklama. Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mikołowie. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Rybnickiej 5 w Mikołowie. Teddy, pełen pomysłów.

0: wyjątkowa niespodzianka. Na sali dance autorka Daddy i Lali Lay, Klaudia Zielińska, Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 20% na kolejne. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dni Gliwic 2026. Już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wajn, Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę, aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami. Dni Gliwic 2026.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Śląsk 88.1 FM.

Rapsy na piąteczek, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Ty masz, a ja mam wasze kolejne pozdrowienia. Jeszcze wakacyjne i weekendowe są gorące z helu, super. No mam nadzieję, że nie będzie aż tak padać, bo zapowiadają opady nad morzem. Ostatni weekend spędzamy na plaży i nigdzie nam się nie śpieszy. Super, pozdrawiają Kasia i Natalia aż z Wrocławia. Są też pozdrowienia dla wszystkich, którzy, tak jak ekipa, próbuje wycisnąć się z tych wakacji jeszcze ostatnie chwile. Grill odpalony, znajomi są RMF Max, wow, po amerykańsku powiedziałem. Gra ekipa z Bydgoszczy. No super, słuchajcie, niektórzy na grillu o tej porze piątkowo, to ja się czuję tak, jakby to nie był ten ostatni, tylko pierwszy weekend wakacji oficjalnie. Z kim jesteście, co robicie, kogo pozdrawiacie? Dajcie znać, grabie SMS-em na 3001, można także na Messengerze, na Fejsie. No to teraz dla tych, którzy może grillują też, zazdro, pozdro, chaosowa nowość w RMF Max. Sony Fodera wraca w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: Czy to będzie największy hit tego lata na liście Hot Bands? Sprawdzimy to na pewno. Kolejne notowanie dzisiaj o 20. Fire, Shimza, Jarko. Na pewno te wakacje to czas afrohausów. Teraz czas waszych pozdrowień piątkowo-weekendowo. Pozdrawiam dziewczynę Maję, z którą właśnie jedziemy na spontaniczny weekend nad jezioro. Maja obiecuje, tym razem naprawdę rozbije namiot bez instrukcji. Kuba pozdrawia. Pięknie, trzymam za was kciuki. To nie jest łatwe taki namiot sobie rozstawić. Trzeba się naprawdę nastresować, ale warto. W szczególności, jak można podziwiać drogę mleczną gdzieś poza miastem. Trzymam za was kciuki i czekam na więcej waszych jeszcze wakacyjnych, piątkowych pozdrowień. Dajcie znać SMS-owo na 3001 albo na Messengerze RMF Max. A za kilka minut u mnie klubowa mega petarda tego weekendu, czyli świeży bit od ekipy Swedish House Mafia.
1: Reklama. Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Wakacje na Chantorin? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
6: Koniec wakacji, czas do szkoły, a może także czas na nową Toyotę? Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik i poznaj odświeżoną Toyotę Yaris Cross. Sprawdź także aktualne promocje i wybierz Toyotę dopasowaną do Twoich codziennych potrzeb.
7: A to nie wszystko. Przypominamy, że możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wyjątkowy lot helikopterem.
6: Nowy rok szkolny, nowe plany i nowa Toyota. Toyota Dobrygowski Rybnik, ulica Prosta 110. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross po faceliftingu i rusz w drogę.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Wieczór na Śląsku to wciąż letni klimat. Słupki rtęci pokazują 23-24 stopnie, choć mogą pojawić się przelotne opady. Na większe burze jednak nie ma co liczyć. Gdy zajdzie słońce, temperatura spadnie do 17 kresek powyżej zera. Sobota za to od samego rana będzie bardzo rześka, a na niebie pojawią się chmury. Termometry jutro rozkręcą się do 26 stopni, ale warto mieć pod ręką parasol, bo szansa na deszcz będzie zdecydowanie większa. Więcej lata poczujemy w niedzielę, nawet 28 stopni.

Pamiętacie jeszcze Tymka? No na pewno pamiętacie, on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeszcze nie rzucił mikrofonem. Tutaj Tymek i jego anioły i demony. Dzięki za wasze wakacyjne, piątkowe pozdrowienia. Numer SMS 3001 albo Messenger RMF Max. Są wielkie pozdro z trasy dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj akurat z wakacji. Przed nami jeszcze 400 km, więc Max zostaje do samego domu. Super, Ania i Michał, szerokości. Jak będziecie wracać, jak się zrobi ciemno, to podziwiajcie także dzisiaj piękny księżyc, bo dzisiaj ostatnia taka piękna pełnia, oczywiście jak nie będzie akurat chmur. Wczoraj była taka prawie pełnia, ja widziałem, ale był piękny księżyc, naprawdę, też to widzieliście. Trzeba to będzie oglądać, może ktoś zrobi jakieś piękne zdjęcie, wyśle grabie, to ja sobie wydrukuję, jak będzie takie naprawdę bardzo dobre, tylko proszę tam nie podkręcać mi tutaj inteligencją. Dla wszystkich na trasie też obiecany mega banger od ekipy Swedish House Mafia. Ja po prostu jestem zakochany w tej produkcji, a jeszcze Lykke Li, Happiness Is So Sad na starcie weekendu u nas.

0: reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Otwarcie nowego sklepu Teddy w Mysłowicach. Tylko od 28 do 30 sierpnia otrzymasz 20% rabatu na artykuły szkolne. Takie jak markowe artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, plecaki, lunchboxy i bidony. Przyjdź do Teddy i oszczędzaj. Dzisiaj przy ulicy Katowickiej 64 w Mysłowicach. Teddy, pełen pomysłów.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
11: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
11: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD, Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 10. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
15: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
14: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
16: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: I po reklamie.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Piątkowy wieczór na Śląsku zapowiada się całkiem nieźle. Aktualnie przyjemne 23 stopnie. Temperatura jednak będzie spadać. Będzie też sucho, choć są miejsca w regionie, gdzie delikatny deszcz może na moment się pojawić. Ciśnienie stabilne, choć biometr jest niekorzystny. Sobota to niestety ciśnienie, które da się we znaki meteopatom. Ale będzie ciepło. 26 stopni nawet na plusie zobaczymy w sobotę. Choć na niebie chmury. Niedziela przyniesie więcej optymizmu. Nawet 28 na plusie.
6: Ten ostatni piąteczek, ale wciąż wakacyjny. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo, weekendowo w RMF Max od 20 listach Benz. Teraz numer, który rządził w trakcie tego lata w zestawieniu, nawet na miejscu pierwszym. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Nawet Sokół wpadł do nas ostatnio z projektu Enklawa. Tutaj też Enklawa puka Jeliwka, chce więcej. Co powiedział Sokół? Sprawdzicie na Instagramie, a ja sprawdzam wasze jeszcze wakacyjne, weekendowe, piątkowe pozdrowienia. Numer SMS 3001. Pozdrawiam wszystkich, którzy urlop mają dopiero we wrześniu. Kiedy inni wracają do pracy, to my dopiero pakujemy walizki. To jest piękne, napisał Paweł z Gdańska. Dokładnie, Paweł, to jest przepiękne. No niekoniecznie pogodowo musi się udać, ale finansowo na pewno lepiej na tym wyjdziecie. Są też pozdrowienia przez Messengera RMF Max dla całej ekipy, która właśnie zaczyna ostatni wakacyjny weekend w domku na Mazurach. Cudownie. Nie pytajcie, o której idziemy spać, bo sami jeszcze nie wiemy. Karolina, Mati, Vera i Krystian. No i ja wiem, no na pewno nie teraz, no nie o 19:09. No co wy?

Tame Impala szykuje się na kolejne sukcesy, także u nas na liście Hot Bands, bo po tym, po Draculi jest już jego nowy numer, który sprawdzicie w poczekalni rmfmax.pl. Będziemy odliczać piątkowo od 20. A dzieje się dzisiaj także na festiwalu RMF Max. Zaprasza was na najciekawsze wydarzenia. No i dzisiaj Stadion Śląski w Chorzowie, Fire Festival 2026. Dzisiaj w line-upie BDOS, Kuke, Louis Villan, Miu, Problem, Zalia, a w sobotę Alan Walker. W niedzielę na przykład DJ Snake i Kungs. I nasza ekipa już tam jest. Dziękuję. Widzę wszystkie zdjęcia fanów, które wrzucacie w naszej maksymalnej strefie. Jesteście wszyscy przepiękni, uśmiechnięci, tylko czy pogoda dopisuje? Połączymy się z naszą ekipą RMF Max na Fire Festiwalu. Dosłownie za kilka minut będziecie mogli usłyszeć, jaki klimat tam panuje o tej porze na starcie tego weekendu, ale czuję, że będzie ogień.

0: świętując z nami ostatni weekend wakacji i wkręcamy te żaróweczki. Świętowanie także dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, no bo wystartował Fire Festival. Mieliśmy dla was bilety, pozdro dla wszystkich, którzy wygrali, uśmiechnięci. Ale posłuchajmy, wiem, że nie wszyscy mogą tam być. Posłuchajmy, bo na miejscu jest ekipa RMF Max, jest Greg Barney. Tak więc, halo ekipa, jaki klimat? Jak pogoda? Siema, siema!
1: Siema, graba!
2: Siemano, siemano, meldujemy się, jesteśmy na Fire Festiwalu w Chorzowie. Pogoda cudowna.
1: Świetna atmosfera, świetni ludzie, świetni artyści, no po prostu jest cudownie.
2: A Ola, na kogo najbardziej czekasz dzisiaj?
1: No ja od zawsze i na zawsze fanka Problemu. A ty?
2: Ja dzisiaj czekam na BDS-a 2115, ale też chętnie zobaczę Kukę 2115 na scenie.
1: A, czyli rodzina 2115 dzisiaj w akcji.
2: Dokładnie tak. Wpadajcie, szukajcie nas, bo jesteśmy, jest tutaj nasza strefa, uśmiechajcie się do aparatu.
1: Mamy gadżety dla was, także szukajcie.
2: I szukajcie się na naszych socialach.

0: Ciekawe, który tata to usłyszy w roku szkolnym. Sorry, papi, to piki beki. Czy tatuś w końcu usłyszał, rozumie? Sorry, papi. Dzięki za wasze wszystkie wiadomości. Messenger RMF Wax albo SMS 3001. Gdzie jesteście? Z kim żegnacie wakacje oficjalnie? Numer SMS 3001. Są wakacyjne pozdrowienia dla mojej najlepszej przyjaciółki Zuzy. Dzięki za najlepszy wyjazd tego lata, Zuza. Za 1000 zdjęć i historie, których lepiej nie opowiadać rodzicom, napisała Marta. Dokładnie. Nie wszystko musi być wiadome, niech pozostanie lekką tajemnicą. A co tam w pogodzie w ten ostatni weekend wakacji? Sprawdzimy to dosłownie za chwilę. Hity na maksa.
1: Max. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Prawie jak w radiu.
6: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
4: Słuchaj, Marian.
7: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: zakupów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji pochodzącej.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Śląsk 88.1 FM.
7: Piątkowy wieczór na Śląsku zapowiada się całkiem nieźle. Aktualnie przyjemne 23 stopnie. Temperatura jednak będzie spadać. Będzie też sucho, choć są miejsca w regionie, gdzie delikatny deszcz może na moment się pojawić. Ciśnienie stabilne, choć biometr jest niekorzystny. Sobota to niestety ciśnienie, które da się we znaki meteopatom. Ale będzie ciepło. 26 stopni nawet na plusie zobaczymy w sobotę. Choć na niebie chmury. Niedziela przyniesie więcej optymizmu. Nawet 28 na plusie.

0: Simsa, gdzie jesteście? Oskar czeka na wasze głosy na liście Hobbens bez końca. No to może być pasmo sukcesów bez końca dla niego, także jesienią. A kto rządzi jeszcze? Jeszcze w trakcie lata, jeszcze wakacyjnie na piątkowej liście Hobbens. Przekonamy się dosłownie za kilka chwil. Nowa dziesiątka, dużo nowości, a od 21 impreza. Zapraszam wszystkich na Max Party.
1: Piątek piąteczek zobowiązuje, no bo przecież nie będziecie chyba siedzieć w domu, prawda? Artur Fiałkowski, zapraszam na Tour de Club. Energy 2000 w Katowicach w noc piątkową zaprasza na Hip Hop Night. Gościem specjalnym będzie Major SPZ. To petarda dla fanów rapu i energetycznej klubowej nocy. Od 21.30 można wpadać. Wielkie gwiazdy usłyszycie od piątku do niedzieli w ramach Fire Festival. Stadion Śląski w Chorzowie na promenadzie, tam stoi główna scena i tam też zagrają Bedo S, DJ Snake, Bledka, Zalia, Miu, Kizono i gwiazda światowa Alan Walker. Fire Festival potrwa do niedzieli. Sobota to choćby koncert z Kolima, Hotel Szafran, Czelać. To wieczór z hitami, które zdobywają listy przebojów i parkiety. Warto pojawić się na miejscu. Latino Night również w Energy 2000 Katowice. Tutaj bachata, salsa, reggaeton rozgrzeją parkiet do czerwoności. Od 22 impreza startuje.
2: Reklama.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam, bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: рандке.
1: На дико.
2: На сонце.
3: Завше на макса. Лато на макса.
4: Макс. Шлоск 88 1 FM.
5: Muszę wam powiedzieć, że jestem trochę wesoły, trochę smutny. Wesoły, bo piąteczek, bo weekend. Trochę smutny, bo ostatni wakacyjny. Ale przede wszystkim to jest wesoło. No jest bardzo przebojowo. Przemek Grabowski, witajcie na liście Hop Benz. Jest piątek, no jest ekipa Dub Dogs. How does it feel? To dzisiaj dziesiątka.
4: Max. Ten numer 10.

Mamy weekend, może ostatni na wakacjach, ale wciąż weekend. No i mamy weekend, nowość od projektu Meduza, która czeka na wasze głosy. Więcej takiego bitu już dzisiaj o 21:00. Jeszcze nasze Max Party na wakacjach. rmfmax.pl, tam sprawdzacie hity, a piątkowo na 9:00 ląduje Robin Schulz, jego Better Times. RMF Max.

I tak fajnie, wprowadza nas w weekendowy czas Alex Warren i jego Passenger. Ta ósemka dzisiaj na liście Hot Bands. Teraz kolejna premiera tego weekendu. Piątek nowej muzyki w RMF Max. Kto się spodziewał takiej współpracy Francis i Sobel razem o jednym dniu w Polsce? One day in Poland. No to tak patriotycznie wskakujemy i oczywiście głosujemy.

0: headliner Fire Festivalu w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Alan Walker, Ava Max, Fate to siódemka, może po weekendzie akurat po występie wskoczy na miejsce pierwsze. Ekipa RMF Max jest tam dla was. Spodziewajcie się relacji także u nas na Instagramie. Trzeba śledzić RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje projekt Tempe City. W numerze Self Aware będzie też David Guetta i Alok.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo. Ci panowie
12: z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
17: Gry

0: Zupa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: I po reklamie.

0: weekendowo i takie wciąż plażowo. Takie nuty kochamy, house music all day long, z takim motto Jonas Blue w słonecznym Edge of Desire. No ja się spodziewam, że we wrześniu będziemy się do tego bujać. Chyba. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj David Guetta i Alok. Run, run, river.
1: Max. Five. Numer 5.

co się okazuje, że może Tame Impala przez lata był taki alternatywny, ale Polska jednak oszalała na jego punkcie. Po sukcesie Jenny jest nowość. Luzę to premiera tego tygodnia poczekalnia listy Hobbens. Może to dlatego, że Tame Impala będzie w Polsce. Potwierdzono, że będzie headlinerem. Jest tym pierwszym na openerze w przyszłym roku. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hobbens, a tutaj tak zacnie, klubowo i trensowo. Mistrz trensów Armin van Buuren, śpiewa do niego Sasha Everlasting. RMF Max 3, numer 3.

0: bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście konwencji. Wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. PZ, dziękuję na pewno z całego serca. Ja również na miejscu trzecim piątkowo Armin van Buren i Sasha Everlasting. Na miejscu drugim DJ Goya, Jason Derulo, Michiko i czas na naszą weekendową jedynkę. Ostatni weekend wakacji i powrót na sam szczyt. Hurzel Ultra na te rządzą w numerze Moving Through the Sun.
1: One.
2: Numer 1.

0: Kurzel, Ultra na TV wracają na miejsce pierwsze listy Hobbens, a my za chwilę wracamy na imprezę, świętujemy ten piąteczek. Za moment startuje Max Party, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Planujemy ostatni weekend wakacji, a jest o czym mówić. Zapraszam, Artur Fiałkowski w RMF Max Śląsk, pora na Tour de Club. Wystartował już Fire Festival. Pierwsze koncerty za nami, ale jeszcze załapiecie się na dzisiejsze gwiazdy wieczoru, bo o 22.00 choćby zagra dla was Problem, a o 23.20 B2S. Jutro gwiazdą wieczoru będzie Alan Walker, poprzedzony koncertem Elderbrooka, a w najbliższą niedzielę DJ Snake na koniec, przed którym zagra Kungs Czynecki. Jeśli nie udało wam się złapać biletów, to warto wziąć pod uwagę opcję Hip Hop Night z Majorem SPZ, bo to on dziś wieczorem, w piątek, gościem specjalnym Energy 2000 w Katowicach. Petarda dla fanów rapu. Impreza startuje o godzinie 21.30. To jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich raperów, autor takich hitów jak Kalinka czy Pach Pach. No i dzisiaj na pewno razem z nim zaśpiewacie to na żywo. Klub Energy 2000 w Katowicach jutro zachęca, by wpaść również na Latino Night. Od 22.00 będą królowały południowe klimaty.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz
5: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
18: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
17: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
19: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
20: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
21: Wakacje na Chantori? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach.
0: od piątku do niedzieli. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
22: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
23: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach centrum. Grill Patrol!
1: I po reklamie.

Oczywiście, że nie musisz. Jest tutaj wasza ekipa, Przemek Grabowski i DJ Ratmix. To jest nasze piątkowe Max Party. Mamy tutaj dla was hiciory, mamy nowości, mamy klasyki. Znalazła się także ona, Madonna, chociaż tutaj dotarły do mnie takie informacje, że to się nie powinno mówić Madonna, tylko Madonna. No dobrze, niech będzie. Madonna...

0: wakacyjnie, weekendowo, a Kungs w ten weekend na Fire Festiwalu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spodziewajcie się zdjęć i fajnych relacji także u nas na Instagramie w ten weekend. Warto śledzić RMF Max. A w kolejnym secie, jeszcze wakacyjnie, wieczorowo, za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Dziwy Slim Shady, jest tylko jeden, wiadomo, to król Slim Shady, czyli Eminem. Rekord Guinnessa należy do niego, naprawdę trafił do księgi rekordów Guinnessa jako super szybki raper. Ciekawe, czy White pobiłby taki rekord, no przynajmniej w Polsce, przynajmniej taki rekordzik. White i imprezowa ekipa, to coś, tak startuje nasz kolejny piątkowy set w Max Party, za chwilę Calvin Harris i Rihanna.
1: Piszę do ciebie, śpisz,

to na pewno Repeat It, Ed Sheeran i Martin Garrix u nas wakacyjnie, piątkowo, weekendowo w Max Party. No i można powtórzyć piękny księżyc, słuchajcie, można będzie podziwiać, jeżeli nie będzie na waszym niebie dzisiaj wieczorem i w nocy chmur, no to przed nami pełnia księżyca. To oznacza, że wiele osób będzie mieć problemy ze snem. To dobrze, bo my tutaj serwujemy dużo dobrego bitu i na pewno z nami nie zaśniecie. Dzisiaj Lady Gaga otwiera kolejny set w Max Party Just Dance. No to tańczymy.

0: Ty masz, to Gips i Kukon zamykają nasz kolejny set przy piątku w Max Party. Świętujemy ten ostatni weekend wakacji oficjalnie, no i jeszcze będziemy tańczyć, dobrego bitu na pewno nie zabraknie w naszym kolejnym secie. Wróci Becky G Topic, wakacyjny hit tego lata, Sorry Papi, no i nowość od Aloka, dla którego zaśpiewała Jennifer Lopez.
1: Piątek, piąteczek zobowiązuje, no bo przecież nie będziecie chyba siedzieć w domu, prawda? Artur Fiałkowski, zapraszam na Tour de Club. Energy 2000 w Katowicach w noc piątkową zaprasza na Hip Hop Night. Gościem specjalnym będzie Major SPZ. To petarda dla fanów rapu i energetycznej klubowej nocy. Od 21.30 można wpadać. Wielkie gwiazdy usłyszycie od piątku do niedzieli w ramach Fire Festival. Stadion Śląski w Chorzowie, na promenadzie, tam stoi główna scena i tam też zagrają B2S, DJ Snake, Bledka, Zalia, Miu, Kizono i gwiazda światowa Alan Walker. Fire Festival potrwa do niedzieli. Sobota to choćby koncert z Kolima, Hotel Szafran, Czelać. To wieczór z hitami, które zdobywają listy przebojów i parkiety. Warto pojawić się na miejscu. Latino Night również w Energy 2000 Katowice. Tutaj bachata, salsa, reggaeton rozgrzeją parkiet do czerwoności. Od 22.00 impreza startuje.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
10: Nie wierzę!
11: 15 tysięcy złotych!
10: Gratulacje!
12: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
13: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
19: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
18: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
20: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
21: I po reklamie.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.